przeszkadza mi, powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra, po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Słoneczny, ale rześki nieco poranek na moim radiowym termometrze. Teraz 11 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie do 22 i tego słońca będzie znacznie więcej, choć chmury też się pojawią. Wiatr zachodu umiarkowany teraz 19 km na godzinę. Na barometrach z kolei 1013 hektopaskali. Ciśnienie dzisiaj powoli będzie rosło. Warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 6.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Resort finansów zapowiada wygaszenie pakietu paliwowego. Idzie duża zmiana w pogodzie już w tym tygodniu. Ukraina coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do tej pory z KO. Wczoraj zrezygnował z członkostwa w partii. W Stołecznym Szpitalu Południowym ruszył już zarządzany przez miasto audyt. W zeszłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, jak lekarz mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
6: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
5: Za to grozi nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
7: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi pod decyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
5: Po powrocie do Polski prezydent ma spotkać się z szefem MONU. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
8: Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
5: 54% Polaków jest za płaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Jak będzie według długoterminowych prognoz?
9: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą.
5: Zapowiadał specjalnie dla nas synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
3: Duet jest, duet się już wam melduje. Dzień dobry, Marzanna Forysiak.
10: Karolina Ramka, a co to za ładny dzień nam się tutaj pojawił.
3: Słoneczko,
10: słońce, bez opadów. Co to się dzieje? I coraz cieplej.
3: No właśnie, będziemy zmierzać ku weekendowi, który ma być nawet taki gorący wręcz, bo powyżej 30 stopni nawet.
10: Czyżby afrykańskie?
3: Nie wiem jak to nazwą, ale no będzie ciepełko będzie. Będzie można grilla odpalić, na RODOS wyskoczyć.
10: Szykujcie te wszystkie kostiumy kąpielowe i inne takie przyjemności, które
3: basen
10: już
3: dmuchajcie.
10: Powoli. Tak, tak. Bo na to czekaliśmy. No w końcu czerwiec ma swoje prawa i on już trochę pachnie latem i wakacjami, no więc dlaczego nie? Zresztą do końca astronomicznej wiosny tylko 4 dni.
3: No właśnie. No, a wtorek dzisiaj mamy, jakby ktoś nie zauważył, 16 czerwca. Jeszcze dodam, że 5 minut po 6.

0: daleko stąd, gdziekolwiek jesteście, czy daleko, czy blisko, a jeżeli za kółkiem, to jedźcie ostrożnie.
1: Ważne, żeby w miarę blisko miejsca przeznaczenia, więc jeżeli teraz wybieracie się do pracy, to tego wam życzymy, żeby to było już za rogiem, żeby nie trzeba było biec.
0: O nie, na pewno się nie spóźnicie, my będziemy was budzić. Przypominamy, że dzisiaj wtorek, 16 czerwca, 167 dzień roku.
1: 198 dni jeszcze do końca roku i powoli kończy nam się wiosna, zaczyna ten najfajniejszy moment w roku, kiedy są wakacje.
0: No tak, dlatego wakacje, posłuchają, powiedzą pewnie słuchacze, ale...
1: No jakiś urlop się tam damy skrobać.
0: Gdzieś coś wykombinujecie, dzień coraz dłuższy, bardzo przyjemnie, dzisiaj zachód o 21.09 już.
1: 16 godzin i 33 minuty przed nami, najkrótsza noc, a najdłuższy dzień w roku.
0: No i czekamy na wakacje oczywiście, zaraz do was wracamy.
2: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy. Reklama.

0: No dobra, można powiedzieć absolutely everybody, posłuchajcie, ja wiem, że jeszcze być może niektórzy kawę nie zdążyli zrobić, ale my się już zabieramy za gazetę, to najbardziej poczytne, kolorowe, no i pierwszą widać w kostiumie piękną piosenkarkę, greckie wakacje Wieniawy, no fajnie, że w Grecji, Grecja fajna, tam cieplusieńko.
1: No dobrze, to teraz niespodzianka dla fanów Sanatorium Miłości. Podobno już całkiem niedługo nowa produkcja, która udokumentuje imprezę uczestników. Podobno roboczy tytuł to Życie po Sanatorium Miłości. Zjazd gwiazd.
0: Zjazd gwiazd. To ładnie, dla nie? fanów brzmi bardzo przyjemnie.
1: Poetycko.
0: Taki zjazd gwiazd, że teraz na gwiazdę kolejną przeskakuje. Robert rozważa propozycję ze Stanów. I nie, to nie przy tym ringu, tam był wasz prezydent. Ten nie na ringu, to a na boisku.
1: Inaczej, tak.
0: Ma wiele do przemyślenia ponoć.
1: No, wiele do przemyślenia ma również nasza Maja Chwalińska, jak ładnie tu napisano. Maja bierze sprawy w swoje ręce w sprawie Wimbledonu. No, na ile te sprawy się potoczą zgodnie z tym, co ona sobie wymyśliła, no to zobaczymy już całkiem niedługo. No to tyle, jeżeli chodzi o sport.
0: Trzymamy mocno kciuki. Ja myślę, że to takie półsportowe, półcelebryckie, bo Justyna Steczkowska, uwaga, nie boi się wysokości, ale oczywiście są tacy, którzy narzekają. Kto wiedział, żeby w takich butach chodzić? A ona, bardzo proszę, są buciki, które mają tyle centymetrów, że dodały jej ponad 20 centymetrów wzrostu.
1: No dobrze, to teraz jeszcze pani Dorota Gardias, która podziękowała stacji za 20 lat pracy i wrzuciła odpowiednie wpisy do internetu. W związku z tym
0: nadało się do publikacji?
1: Zobaczymy. Tak.
0: Tak, nadało się. Czyli to może nie rozstali się w jakichś takich nieprzyjemnych warunkach.
1: Jedne z pewne fani już jej nie zobaczą akurat w tej stacji.
0: Wy może nas nie widzicie, ale będziecie słyszeć. Jesteśmy z wami jeszcze do 11:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki, ptaszyne za kółkiem. Ruszamy w trasę wcześnie rano, ale już są takie miejsca, gdzie się dzieje. No i tak jest niestety w Zdunach, na Rogatkach, droga krajowa 12. Jak już zdążyliście od dawna zauważyć, tam tworzą się spore korki i taka sytuacja jest obecnie. Tam trzeba będzie trochę uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli już zdecydowaliście się tędy jechać, no to rzeczywiście trzeba będzie postać. Są oczywiście objazdy przez Szałę albo Tłokinie. Podobna sytuacja, chociaż tam ruch jest nieco mniejsze, ale miejscami trzeba poczekać. To droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, czyli odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny. Tu także i wahadło, i ograniczenie prędkości, tymczasowa sygnalizacja świetlna. Za to w pozostałych miejscach bardzo przyjemnie, nie ma większych utrudnień. Uważajcie w Kaliszu na Suli Sławickiej i na Złotej. To odcinek od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tu jeszcze możliwe niewielkie utrudnienia. No i w Ostrowie Wielkopolskim klasztor na Leduchowskiego. Te są jeszcze remontowane.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Branżowe serwisy motoryzacyjne informują o prawdziwym polowaniu chińskich koncernów na moce produkcyjne w Europie. Intensywnie poszukują europejskich fabryk, żeby rozpocząć montaż swoich pojazdów przed wprowadzeniem nowych przepisów Unii dotyczących produkcji lokalnej. A powód pośpiechu to planowane wejście w życie unijnych regulacji promujących auta budowane lokalnie. To właśnie motywuje chińskie firmy do przejmowania istniejących zakładów w Europie. Do uruchomienia produkcji samochodów na starym kontynencie przygotowuje się 8 dużych chińskich firm motoryzacyjnych. Niektórzy myślą, że to może być ratunek dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego przed masowymi zwolnieniami.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 28 minut do godziny 7.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Hetmańskie granie orkiestra, drugi, bo oficjalnie są dwa na przykład. Można sobie wybrać.
2: I śmiało możecie również wybierać na liście przebojów top 30. Zajrzyjcie na rc.fm. Tam wszystko jest, wystarczy kliknąć na swoich ulubieńców.
1: Pogłosować,
2: no a potem posłuchać
1: sobie
2: w piątek po 20.
1: Tak, wtedy z Robertem Markowskim jest rozwiązanie tego całego notowania radiowej listy przebojów, no i sprawdzimy, kto wam się najbardziej podoba. Na razie będziemy sprawdzać, co tam o poranku słychać u tych, którzy są urodzeni, ale jeszcze kawałeczek, mała przerwa i zagramy wam Big Mountain.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
6: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Reklama.

0: urodzeni.
1: Sprawdźmy, kto już przeszedł na świat. 16 czerwca to był 1924 rok. Wówczas urodził się Adam Hanuszkiewicz, wybitny polski aktor, reżyser teatralny, wieloletni dyrektor artystyczny Teatru Powszechnego w Warszawie, Narodowego i Nowego w Warszawie.
2: Teraz rocznik 1980, Radosław Brzuska, polski dziennikarz, również prezenter telewizyjny.
1: No i nasze tutaj regionalne podwórko, 83. rocznik w Ostrowie Wielkopolskim, urodził się Bartłomiej Jaszka, polski piłkarz, ręczny, grający w pozycji rozgrywającego, reprezentant Polski.
2: A ci, którzy urodzili się 16 czerwca, są bardzo inteligentni i ambitni.
1: Obdarzeni są także szczerym, sympatycznym charakterem i pogodą ducha.
2: Lubią wesołe towarzystwo i zwykle mają wielu przyjaciół.
1: A pociągają ich ryzykowne zawody i przedsięwzięcia również.
2: Chętnie podróżują, często zmieniają miejsce zamieszkania i zawód.
1: A jak w miłości, ponoć są porywczy i zazdrośni.
2: A wedle tradycji osiągają w życiu sukces dzięki protekcji osób wyżej postawionych.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 16 czerwca to 4.
2: Kamień szlachetny, diament.
1: A sprzyjający znak zodiaku?
3: Baran.
1: No to co, kochani, wszystkiego co najlepsze z okazji waszych urodzin.
2: No i oczywiście muzyczny prezent. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zaglądamy, co to w najbliższych wiadomościach. Będą podwyżki. A dla kogo? Otóż dla zatrudnionych w ochronie zdrowia. Spore ponoć od lipca.
2: No to są takie coroczne podwyżki. Więcej o tym w wiadomościach o godzinie 7.
0: Reklama.
3: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie na razie jeszcze, tak powiedzmy, musicie się mocniej ubrać, ale idziemy w dobrym kierunku. Z tych 12, które teraz na moim radiowym termometrze, zrobi się 22, więc jeszcze troszkę więcej. Tego słońca dzisiaj sporo. Myślę, że jednak bez opadów. Gdzieś tam chmury też się pojawią. Wiatr z zachodu umiarkowany, 20 km na godzinę i niewiele przyspieszy. Na barometrach obecnie 1014 hektopaskali. Warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trwa obława za zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrudnieni w ochronie zdrowia dostaną spore podwyżki od lipca. Ponad 3 lata na rowerach spędziła para gdańszczan. Okazali się mistrzami oszczędzania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, krytyk Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
6: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
5: Sprawą zajmuje się prokuratura. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy Janusz Kowalewski.
7: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
5: Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
8: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
5: Kancelaria prezydenta opóźnienia tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadającą na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Przymrozki, a potem susza. Rolnicy narzekają na tegoroczne warunki pogodowe. Końca dobiega aktualnie szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Nie każdy dostanie odszkodowania, rekompensaty nie pokryją wszystkich strat, dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej. Jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje. Po 3 latach podróżowania dookoła świata do Gdańska powróciła para rowerzystów Aleksandra i Marcin Górscy. Ich wyprawa trwała ponad 1100 dni. W tym czasie gdańszczanie przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów, stając się drugą polską parą w historii, która dokonała tego wyczynu w jednej ciągłej podróży. Budżet wyprawy mieli ograniczony. Największym obciążeniem finansowym okazały się wizy oraz loty międzykontynentalne. Na jedzenie i noclegi udało im się wydać średnio zaledwie 31 zł na osobę na dzień. Po powrocie do kraju podróżnicy wracają do pracy zawodowej. Pani Aleksandra z zawodu nauczycielka przedszkola wraca do profesji, natomiast pan Marcin, wcześniej związany z bankowością elektroniczną, poszukuje nowego miejsca.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mamy pierwszą mega sensację na piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie, tylko zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Bohaterem meczu był 40-letni bramkarz mundialowych debiutantów Wozinia. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. W pozostałych meczach także padły wyniki remisowe. Iran, Nowa Zelandia 2-2 i Belgia, Egipt 1-1. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego i to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegranym w meksykańskim Monterrey. Lamouchi objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było szybkie odpadnięcie Tunezji z Pucharu Narodów Afryki. Prowadził Lwy Kartaginy w zaledwie 5 meczach. Jego bilans to 1 zwycięstwo, remis i 3 porażki. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na Mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca, po zakończeniu Wimbledonu. Tymczasem Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Czechów Jiřího Lehecké i Jakuba Menšíka 3-6, 6-3, 12-10 w pierwszej rundzie debla turnieju rangi ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. To z kolei zawody poprzedzające zaczynający się 29 czerwca turniej wielkoszlemowy. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może zostać odwołany ze stanowiska. Choć niekoniecznie nastąpi to szybko, Piesiewicz już zapowiada swoje działania.
10: Zwrócę się do Komisji Rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo ja stoję na straży prawa i przede wszystkim statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
9: A wcześniej Piesiewicz poinformował, że zobowiązania po firmie Zonda Krypto wobec 3 polskich medalistów olimpijskich i 2 trenerów dzięki prywatnym sponsorom zostały spłacone.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 7:05. Dzisiaj ponoć wszystko sprzyja pracy. No nie wiem, czy tak przy wtorku na początku tygodnia, ale także naradom, finansom, zakupom.
11: No, jest też Wenus w znaku Lwa i to będzie sprzyjało oglądaniu pięknych filmów, do tego literatura, muzyka, czyli dzisiaj taki całkiem ciekawy dzień. Po pracy można się zająć jakimiś przyjemnościami.
3: Tak, a później zapamiętać sny i spisać je gdzieś najlepiej. Będziemy Wam oczywiście dawać znać, co tam w gwiazdach słychać już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura 24.pl.
0: Reklama.
8: What

0: Sponsorem programu jest przygotowujące kampery do wakacyjnych podróży Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski Okul na 1. www.centrumkempingowe.pl.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: Baranie, czekacie nieco więcej obowiązków niż zwykle, ale bądź dobre myśli, zrób dokładny plan działania i się go trzymaj, wszystko się uda. W miłości bądź ostrożny, nie krytykuj żadnych wad, jakie ostatnio dostrzegłeś bliskiej osobie. Wieczorem zajmij się hobby, dobrą lekturą, oglądaniem filmów, nie musisz się wszystkim dzisiaj aż tak przejmować.
3: Luku, to będzie udany dzień, chwytaj nowe szanse, łap okazję i niczym się nie przejmuj, będziesz się podobać, a ludzie będą przyjaźni. Poczujesz, że stajesz się gotowy na zupełnie nowe wyzwania, a jeśli nie masz pomysłów na rozwój lub utknąłeś w jakimś punkcie, to dostrzeżesz, jak mógłbyś pokonać te ograniczenia.
2: Co u bliźniąt? Zamieszanie, jakie robią współpracownicy czy niektórzy znajomi, nie zrobią na tobie wrażenia. Będziesz w rozrywkowym nastroju, nie będziesz się przejmować osobami, które po prostu mają dla ciebie jakieś uwagi. Niestety pilne obowiązki mogą jednak okazać się ważne, podejść do wszystkiego ze spokojem.
3: Raku, ty dzisiaj będziesz bardzo energiczny, bardzo pomysłowy. Pokaż się wszystkim z jak najlepszej strony, zabłyśnij talentem i poczuciem humoru. Nie wstydź się, flirtuj i żartuj. Nie rezygnuj jednak z własnych korzyści, bo pojawi się bardzo korzystna propozycja.
2: U lwa przed południem obowiązki, szczególnie ważne papierowe i rachunkowe. Zaplanuj, jak zainwestować środki lub kiedy kupić to, czego potrzebujesz. Dzisiaj wszystko sprzyja zyskom, także powinieneś nie wdawać się w jakieś rzeczy, które mogą sprawić, że ktoś cię naciągnie. Jeżeli ktoś zaskoczy ci dziwną propozycją, dzisiaj wykaż się refleksem i broń się przed stratami.
3: Pan na dziś w każdej sytuacji zachowa opanowanie i zimną krew. Dzięki temu uda ci się kogoś pocieszyć albo rozsądnie doradzić w pewnej trudnej sprawie. Finanse i planowanie to dzisiaj twoja specjalność. Nie obiecuj za to zbyt wiele osobie, która w przeszłości nadużyła twojego zaufania. Ludzie się zmieniają, ale lepiej być czujnym.
2: No, jeżeli chodzi o wagę, to tutaj także kwestie finansowe. Możesz paść na pomysł, dzięki któremu pomnożysz swoje pieniądze. Słuchaj, co inni mają do powiedzenia, a nawet ucz się na cudzych błędach. Ważne osoby też będą dzisiaj bardziej niż zwykle przychylne. Chętnie pomogą ci w pewnych trudnych tematach. Wieczorem nie bądź kapryśny. Bliska osoba może mieć całkiem dobre pomysły na rozrywkę.
3: Skorpion będzie dzisiaj wrażliwy, różne skrzywdzone osoby znajdą dziś w tobie obrońcę. Pomóż i doradź, a potem zajmij się swoimi sprawami i w pracy postaraj się szybko uporać z obowiązkami, bo możliwe są dodatkowe, rodzinne tym razem zobowiązania. Warto jednak zadbać o dom i jego otoczenie, żeby wszystkim żyło się wygodniej.
2: Strzelec może być dziś nieufny, byle drobiazg może wyprowadzić z równowagi. Uważaj, z kim się zadajesz, zajmij się własnymi sprawami, a wszystko się ułoży. W sprawach związanych z domem czy mieszkaniem nie obawiaj się działać, bo zadania okażą się łatwiejsze niż przypuszczasz, a po południu czas na odpoczynek.
3: Koziorożca czeka udany dzień, chociaż możesz być trochę zabiegany. Pytaj śmiało o wszystko, co cię interesuje. W pracy aura sprzyja rozwiązywaniu zagadek. Pewna osoba wreszcie zdradzi ci swoje plany. Bądź uprzejmy, a zdobędziesz informacje, które mogą być sporo warte.
2: Wodnik zajmie się prywatnymi sprawami, cudze problemy nie będą go dotyczyć. Postanowi uporządkować swoje rzeczy, przejmie ważne papiery, zdecyduje się omówić z kimś zaległe sprawy. Dzień bardzo sprzyja trosce o dom i rodzinę, jednak popołudnie to ambitne plany, które mogą się nieco zmienić. Ogarniecie w wodniku bardziej rozrywkowy nastrój. Dzisiaj wszystko sprzyja także i zabawie, i randkom.
3: Ryby, przed tobą sympatyczny dzień, tylko postaraj się nie zapomnieć o terminie ważnego spotkania. Nadejdą ciekawe wiadomości, a różne ploteczki i żarty mogą się rozpraszać. Po południu czas na zadbanie o zdrowie i urodę, wybierz się na zakupy, a uda ci się znaleźć coś bardzo eleganckiego i poczujesz, że wszystko się dobrze układa.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest przygotowujące kampery do wakacyjnych podróży Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski Okul na 1. www.centrumkempingowe.pl. Reklama.
4: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
5: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
4: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
5: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
4: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
4: i Arkadiusz Mareniec.
6: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
7: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
8: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: Reklama.

0: Mała przerwa w muzyce, bo czas na wiadomości. Pierwsze dziś z południowej Wielkopolski. Zbliża się 7:30 w studiu Radia Centrum. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od debaty o przyszłości szpitala w Wolicy. Będzie też propozycja, by porozmawiać z babcią i dziadkiem. To dla mieszkańców gminy Stawiszyn, a na koniec powiemy o sukcesie ostrowskiego tenisisty stołowego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przyszłość szpitala w Wolicy ważna jest dla całego regionu południowej Wielkopolski. Stąd wicestarosta powiatu kaliskiego zwołał obrady, do których zaproszeni zostali parlamentarzyści, samorządowcy i zarząd lecznicy. Pytanie, które padało najczęściej, brzmiało: czy szpital czeka restrukturyzacja lub likwidacja? Powodem są oczywiście pieniądze.
3: Od kilku lat zobowiązania nie ulegają ani wzrostowi, ani zmniejszeniu. Mimo że my ciągle podejmujemy pewne działania dotyczące oszczędności, no niestety to, że nie mamy w terminie płacone chociażby za leki, czy programy lekowe, czy za nadwyżki, generuje to dodatkowe odsetki. Za nadwyżki mamy niezapłacone. W związku z tym borykamy się z stałą sytuacją.
2: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala. Dodał, że zobowiązania NFZ wobec Wolickiego Szpitala sięgają miliona złotych. Organem zarządczym jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który zlecił wykonanie audytu, żeby określić, w jakiej kondycji jest placówka medyczna.
4: Audyt ten nie jest związany typowo z konsolidacją. Jego celem jest pokazanie obszarów szpitala, jak one funkcjonują, jaka jest gospodarka finansowa szpitala. Może też wskazać takie rozwiązania, które będą pokazywały na funkcjonowanie szpitala w obecnym układzie, tak żeby poprawić jego sytuację finansową, ale też, co ważne, zabezpieczyć pacjentów dla subregionu kaliskiego. I na tym się obecnie skupiamy. Nie mówimy o ograniczeniu łóżek, nie mówimy o konsolidacji. Chodzi o to, żeby zbadać sytuację całościowo szpitala w Wolicy i na tym ma polegać ten audyt.
2: Powiedziała Radiu Centrum Milena Wawrzynowicz, zastępczyni dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy jest jedynym szpitalem pulmonologicznym w regionie. Spotkanie w sprawie jego przyszłości odbyło się w poniedziałek w rektoracie Uniwersytetu Kaliskiego. Spośród parlamentarzystów z regionu pozytywnie na zaproszenie odpowiedzieli była minister zdrowia Katarzyna Sójka i poseł Piotr Kaleta.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Gmina Stawiszyn zachęca do przekazywania materiałów, które posłużą do stworzenia lokalnej Izby Pamięci. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie, w działania te wpisuje się również konkurs z kufra babci i dziadka organizowany przez placówkę.
5: Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych z całego powiatu kaliskiego. Chcemy zachęcić dzieci do odkrywania historii swoich rodzin i miejscowości, do rozmów z dziadkami, rodzicami czy starszymi sąsiadami, a także do poszukiwania rodzinnych pamiątek, które często związane są z lokalną historią. Jeżeli w Państwa domach znajdują się przedmioty, dokumenty, fotografie lub po prostu rodzinne historie związane ze Stawiszynem i okolicami, zapraszamy do biblioteki lub do Domu Kultury. Pomóżcie stworzyć nam Izbę Pamięci w Stawiszynie.
2: Pracę można przekazywać do 17 lipca, a regulamin konkursu dostępny jest w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie. Znów potwierdził swój nietuzinkowy talent. Mowa o młodym tenisiście stołowym Jędrzeju Bednarczyku z Orła Wysockowielkie, który został mistrzem krajowego zrzeszenia LZS w tenisie stołowym. Zmagania w weekend odbyły się w Brzegu Dolnym.
6: Jędrzej Bednarczyk zwyciężył w kategorii żaków, wygrywając po drodze wszystkie swoje pojedynki. Zdobył także 9 punktów do klasyfikacji klubowej oraz województw. Wysokie miejsca zajmowali także inni reprezentanci trenujący w Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego przy LKS Orzeł Wysocko-Wielkie. Filip Pioch w kategorii juniorów został sklasyfikowany na miejscach 7-8, Gabriela Lubieniecka w kategorii juniorek 9-12, a Franciszek Milczarek 13-16 wśród juniorów. Choć Filip występował w mistrzostwach jako zawodnik niestowarzyszony, na co dzień jest uczestnikiem zajęć Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego i trenuje wspólnie z naszymi zawodnikami. Jego wynik również bardzo nas cieszy, jest potwierdzeniem systematycznej pracy wykonywanej podczas treningów, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysocko-Wielkie, przy którym to działa Ostrowska Akademia Tenisa Stołowego. Wysokie miejsca podczas Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS zajmowali także reprezentanci Tajfuna Ostrów. Tymon Kokot w kategorii kadetów został sklasyfikowany na miejscach 5-6, podobnie jak Anna Uciechowska wśród młodziczek, powiedział Radiu Centrum Robert Szelczak, Kubiczak, prezes Tajfuna. Dodajmy, że Wielkopolska zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji województw, a Orzeł Wysocko-Wielki zajął 10 miejsce spośród 62 klubów uczestniczących w mistrzostwach, będąc jednocześnie drugim najwyżej sklasyfikowanym klubem z Wielkopolski. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny, a w tej trasie już ruch jest nieco większy, jak dajecie znać. Najwięcej dzieje się na skrzyżowaniach Wojska Polskiego ze Stawiszyńską i dalej jadąc w kierunku Majkowskiej, Poznańskiej. O dziwo, Podmiejska tutaj całkiem nieźle, gdzieś tam miejscami przy Wrocławskiej, dopiero dalej 25 od Dobrzeckiej do Korczaka. Tutaj dzieje się nieco więcej, no i oczywiście 450, czyli przed rondem na Poznańskiej w kierunku szpitala tutaj się dzieje. Na samej Częstochowskiej, także w okolicach Ronda i Szlaku Bursztynowego na Łódzkiej sytuacja wygląda podobnie. No i Krajowa Dwunastka. Tutaj już od Winiar i dalej w kierunku Opatówka. Ta trasa jest mocno zakarkowana. Tam naprawdę mocno trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jeżeli już tutaj trafiliście, no to trzeba będzie rzeczywiście mocno, mocno poczekać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: To będzie cenie za temat kradzieży. Gdzie znika co czwarte skradzione w Polsce auto? W Warszawie. Geografia kradzieży samochodów od lat pozostaje praktycznie niezmienna. Najwięcej aut znika w województwie mazowieckim. W 2025 roku wyrejestrowano tam 1811 skradzionych pojazdów. A to odpowiada 38% wszystkich kradzieży w kraju. No i właśnie ta Warszawa tu odgrywa kluczową rolę. 24% wszystkich pojazdów skradzionych w Polsce to właśnie tam. A na drugim końcu zestawienia znalazło się województwo podlaskie i opolskie. W pierwszym z nich skradziono 47 samochodów, a w drugim 48. Znaczy, jeżeli już chronicie przed złodziejami, to na Podlasiu.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: No na Podlasie ładnie jest. No cóż, ale trochę daleko od nas. 27 minut do 8.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: Pogoda się też już wkrótce może zmienić, ale w niedzielę, no myślę, że będzie paru chętnych, żeby się zamoczyć. Okej, dzisiaj 16 czerwca, a to oznacza, że do lata zostały jeszcze 4 dni, za to dzisiaj mamy inne fajne dni, bo dzisiaj mamy na przykład Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych.
1: Tak, kochani rodzice, wyślijcie kochane pieniążki, tak.
0: To już niedługo,
1: to z wakacji i z innych rzeczy. Ważne również kwestie edukacyjne, Dzień Dziecka Afrykańskiego, ale jest coś też związanego z literaturą.
0: Dzień Bluma, czyli Bloomsday.
1: No właśnie, a to hołd dla irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a i kultowych powieści Ulysses. Przeczytałaś?
0: No oczywiście, że tak. Ale no, można wrócić. Słuchajcie, dzień jeszcze jest taki akurat na czytanie.
1: Jakbyście mieli ochotę poczytać z okazji Dnia Bluma, to bardzo proszę. Z tego co pamiętam, to Ulysses trochę długi, ale przebrniecie. A jak nie, to wystarczy włączyć muzykę na 106.4 i po prostu posłuchać.

0: talking. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już wkrótce kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich między innymi o Polakach, którzy gubią się w odszyfrowywaniu numerów PESEL na przykład.
2: Będzie też o tym, ile godzin spędzają w internecie dzieciaki, a to wszystko już niedługo o 8.
3: Reklama.
4: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 0102 07. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
9: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
10: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
11: Garnitur!
12: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: No cóż, w tej pogodzie jeszcze gdzieś tam ma chmury, jeszcze gdzieś jakieś przelotne opady się zaplątują, ale raczej nie, raczej więcej słońca. Idziemy w dobrym kierunku właśnie tym, gdzie się nam zrobi dużo ciepła. Dzisiaj maksymalnie w okolicach 21, może nawet 22 stopni. Wiatr wieje umiarkowanie, warunki biomateo są korzystne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 8.
5: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Obława w Białej Podlaskiej, szkoły i przedszkola z ograniczeniami. Ukraina i Mołdawia coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Polacy gubią się w odszyfrowywaniu numerów PESEL. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policja potwierdziła, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Nexta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i prezydentowi Putinowi. Sprawę bada prokuratura. Zabezpieczono wiele śladów. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
7: Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste, że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
6: Policyjna obława trwa. Szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działać dziś będą w trybie ograniczonego dostępu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w trakcie lekcji. Do szkół będą oprócz dzieci i młodzieży wpuszczani tylko pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich. Policyjna obława dziś także w Małopolsce. Tu poszukiwany jest 10-latek podejrzany o zabójstwo byłej dziewczyny i jego równolatki. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach. Są tam przeprowadzane kontrole pojazdów. Ukraina jest coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Wspólnota otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii dokładnie 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są zarówno politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego jej nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania im smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż przebywa co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
8: I naprawdę bardzo trudno potem wysiedzieć w ławce w szkole.
6: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. To, przypomnę, data urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie płci i cyfra kontrolna. Jednak przepytani przez firmę badawczą IMAS International uważają, że PESEL zawiera też miejsce urodzenia, oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego wydającego akt urodzenia. Część jest przekonana, że numer zawiera nawet informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany. PESEL składa się z 11 cyfr. Ostatnia jest cyfrą kontrolną, która pozwala sprawdzić poprawność całego zapisu.
5: Kursy walut.
3: Sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4 zł 25 groszy, dolar amerykański 3 zł 67 groszy, frank szwajcarski 4 zł 61 groszy i funt brytyjski 4 zł 91 groszy.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jak już kasa wpadnie, to można zrobić zakupy te związane z imieninami chociażby, a są dzisiaj tacy, którzy poświętują, więc też pamiętajcie, żeby złożyć im życzenia.
9: Co najmniej czekoladki dla Aliny, dla Anety i dla Justyny.
3: Judyta też ma dzisiaj imieniny i Aurelian Benon, proszę o bardzo jakie ładne imię, i Ludgarda. O.
9: Wszystkiego najlepszego, już teraz dla was prezencik muzyczny Rainy in Sam Fender Olivia Dean.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
11: Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: kompanieros.
1: Vayamos, kompanieros, w kierunku letnim, bo przed nami już lato, już za chwilę, ale zanim to jeszcze przesilenie letnie, najdłuższy dzień w roku, który wypada na 21, 2 czerwca?
2: No właśnie, 21 i będziemy wtedy mogli sobie no, cieszyć się tą najkrótszą nocą. Pamiętajcie też, że wtedy taka specjalna noc, bo to noc kupały.
1: Kupały, nasze słowiańskie święta, bardzo dobrze. W Polsce ten dzień trwa wtedy średnio 16 godzin 13 minut na południu i 17 godzin na północy. Czy jakbyście się chcieli nacieszyć dłużej, to
2: można
1: trzeba nad morze.
2: Podróżować.
1: Tak.
2: No u nas też całkiem nieźle. W środku, w centrum kraju 16,5 godziny do 17, więc nie jest źle. Tylko w Tatry się wtedy nie wybierajcie, bo tam jest najkrócej.
1: Jakikolwiek to będzie dzień, fajne, że coraz dłuższy, a my życzymy wam, żeby był piękny. A propos takich pięknych życzeń do okazji pięknych dni, no to ten pan potrafi o tym najlepiej.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. O czym tym razem? Od Agnieszki Walczak.
2: Zajrzymy do biblioteki, nie powiem jeszcze gdzie, w której można na przykład nagrać płytę własną, audiobooka, albo przegrać kasetę z komunii, albo z wesela. Kiedyś na kasetach nagrywano takie wydarzenia. VHS kasetach.
3: To taka specjalna informacja dla nieco młodszych słuchaczy.
1: Jakbyście chcieli, jakbyście mieli jakąś okazję do tego, żeby coś fajnego nagrać, to bardzo proszę, posłuchajcie, gdzie o tym w wiadomościach o 8.30.
0: Reklama. Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama. Radio Centrum.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać

0: 8:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ułatwień dla osób z dysfunkcjami wzroku w kaliskiej siedzibie Urzędu Wojewódzkiego. Powiemy o bibliotece, w której można nagrać płytę i przegrać film z kasety VHS, a na koniec sprawdzimy, jak poszło kaliskim kolarzom w kolejnym etapie Pucharu Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niewielka rzecz, ale z pewnością ułatwi osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W budynku zamontowano tablice informacyjne o rozkładzie pomieszczeń oraz funkcji poszczególnych biur opisane alfabetem Braille'a.
3: Nowoczesny urząd to urząd bez barier i tą zasadą się kieruje od samego początku. Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy dostępności budynku, przede wszystkim dla osób o szczególnych potrzebach, więc zostały zamontowane specjalne tablice informacyjne w alfabecie Braille'a. Od razu po wejściu do urzędu jest specjalna barierka, na której ta informacja się znajduje, do wszystkich naszych punktów obsługi klienta, do informacji, a także do m.in. do pokoju dla rodziców z dzieckiem.
2: Informuje Radio Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wcześniej parter został wyremontowany i zostały na nim zlokalizowane wszystkie biura interesanta, tak by mieszkańcy południowej Wielkopolski nie musieli ich szukać po wyższych kondygnacjach. W tym roku powstanie też projekt windy dla osób z niepełnosprawnościami ruchu oraz rodziców z dziećmi w wózkach. W planach to urządzenie zostanie zamontowane w drzwiach od strony ulicy Kolegialnej, które obecnie są nieużywane.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Współczesna biblioteka nie powinna już kojarzyć się tylko z książkami, lecz z nowoczesnymi mediami. Tak jest w Ostrowie Wielkopolskim od kilku lat, m.in. w Mediatece. Do tego grona po remoncie dołączyła niedawno filia numer 2 publicznej biblioteki imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że to właśnie tutaj można nagrać swoją muzyczną płytę.
4: Studio nagrań Komeda, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Tam można przyjść nagrać audiobooka, można nagrać swoją płytę wokalną czy muzyczną. Można nauczyć się obsługi tego sprzętu przy pomocy naszego instruktora. Także samodzielnie można taką płytę zmontować. Trzeba się zapisać, tak, ponieważ liczba osób jest dość duża, która by chciała z tego skorzystać, zespołów, ale też osób prywatnych, które chociażby chcą głosowo nagrać swoje teksty, które kiedyś napisali, a teraz mają taką potrzebę, żeby je uwiecznić w ten sposób.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Balcar, dyrektor Ostrowskiej Biblioteki. W studiu Komeda można też digitalizować stare nagrania z płyt CD czy kaset VHS. Kolejne udane starty kaliskich kolarzy. W miniony weekend 11-osobowa reprezentacja Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego rywalizowała w ogólnopolskim wyścigu kolarskim w kolarstwie szosowym w Kozie Głowach, jednocześnie kolejnej edycji Pucharu Polski. W rywalizacji juniorów najlepiej spisał się Wojciech Pukowski, który był drugi w jeździe indywidualnej na czas. Tuż za podium uplasowali się Michał Gilicki i Wojciech Borecki. O tych i najbliższych startach powiedział Radiu Centrum Krzysztof Dąbrowski, prezes KTK Kalisz.
5: Wojtka Boreckiego prześladują te czwarte miejsca. Teraz w niedzielę byliśmy na Pucharze Polski w Kozie Głowach, Pińczycach. Wojtek Borecki zajął ze startu wspólnego czwarte miejsce, a Wojtek Pukowski na wjeździe indywidualnej na czas zajął drugie miejsce. Teraz w następny weekend jedziemy z juniorami młodszymi, młodzikami do Tarnowa Podgórnego na Puchar Polski. A następnie już się zaczyna blok mistrza Polski w kolarstwie szosowym na Mazurach.
2: Tydzień temu Kaliski Klub był też gospodarzem wyścigów Wielka Nagroda Kalisza i Gravel Summer Sprint z okazji Święta Miasta. W miniony piątek natomiast podczas uroczystej sesji prezes KTK Kalisz Krzysztof Dąbrowski został uhonorowany odznaką honorową miasta Kalisza, przyznawaną dla osób szczególnie zasłużonych dla najstarszego miasta w Polsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Poruszamy w trasę po raz ostatni w godzinach porannych. W tej trasie całkiem nieźle, już można jechać. Oczywiście są miejsca, gdzie spotkacie drogowców. Tradycyjnie na drodze krajowej 36 to z Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tu dzieje się najwięcej. Tymczasowa organizacja ruchu i wahadło, więc noga z gazu. Podobna sytuacja na drodze krajowej 12 na trasie Kalisz-Opatówek. Najwięcej dzieje się od rogatki w Opatówku do Zdun. Tutaj cały czas trwają prace. W Kaliszu jeszcze spotkacie drogowców na ulicy Sulisławickiej, na Majkowskiej i Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza, a w Ostrowie przebudowa trwa ulicy Klasztornej i Leduchowskiego. Tyle w temacie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Do 21 czerwca na terenie Europy, w tym Polski, zintensyfikowana kontrola trzeźwości kierowców, a policja skupi się na wykrywaniu osób prowadzących pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W Polsce obowiązuje jeden z najniższych europejskich limitów alkoholu we krwi dla kierowców, ale konsekwencje za przekroczenie tego limitu należą do szczególnie surowych. Za jazdę po alkoholu przewidziane są kary takie jak areszt, wysokie grzywny, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, kara więzienia oraz możliwość konfiskaty samochodu.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Zostało nam 24 minuty do 9:00.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.

0: Czaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A tutaj mamy datę 1970 rok. Właśnie wtedy, 16 czerwca, na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów dla grupy Mango Jerry piosenka In the Summertime.
2: Ten utwór znajdował się na samym szczycie przez 7 tygodni i stał się najlepiej sprzedającym się singlem 1970 roku na rynku brytyjskim. Ale trudno się dziwić w końcu.
1: Kawałek znacie doskonale i on rzeczywiście taki jest letni, taki lightowy. Zróbcie głośniej, pobujajcie się trochę w rytm tej muzyki.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wakacje, znowu będą wakacje. Polacy planują te wakacje, my wiemy gdzie i za ile.
2: Posłuchajcie w wiadomościach o 9:00.
3: Reklama.
4: Przedszkole otwarte.

0: to także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609-01-02-07. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
7: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Polska pozostaje na skraju niżu z Nadbałtyku, który powoli będzie się odsuwał na północ, nad północno-zachodnią Rosję. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Jeszcze w niektórych miejscach możliwe słabe opady deszczu, jakieś tam mocne zachmurzenie, ale to będą tylko drobne rzeczy. Maksymalnie dziś na termometrach już 22 stopnie. Wiatr słabie umiarkowany, tylko okresami porywisty z kierunków zachodnich.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 9:00.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Obławy na zabójców w Małopolsce i Białej Podlaskiej zakończone. Sukces polskich neurochirurgów po dwóch operacjach. Polacy planują wakacje, wiemy za ile i gdzie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Jak nieoficjalnie udało się ustalić naszym reporterom, służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny, także 19-latki, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisła.
7: Około godziny 22:30 otrzymaliśmy informację, że doszło najpierw do konfliktu pomiędzy dwojgiem 19-latków. Później okazało się, że mężczyzna zranił swoją byłą partnerkę i uciekł.
6: Życia kobiety nie udało się uratować mimo podjętej reanimacji. Policyjna obława zakończyła się także w Białej Podlaskiej. Tu także z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zatrzymany został podejrzany o zastrzelenie na jednym z parkingów rosyjskiego artysty. Zastrzelony to 44-letni Siemon Skrapecki, rysownik i performer, znany z otwartej krytyki Władimira Putina. Do zatrzymania jego domniemanego zabójcy miało dojść jeszcze wczoraj wieczorem. W sieci krąży filmik, na którym widać służby, które obezwładniają mężczyznę. Miało do tego dojść niedaleko białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej. Ale na ten moment policja nie potwierdza autentyczności nagrania. Zniszczenia ukraińskiej ławry Peczerskiej mogą być poważne, poinformowało dziś UNESCO. Rosjanie dokonali kolejnego ataku na Ukrainę, uderzając m.in. w prawosławny klasztor w Kijowie, będący jednym z największych zabytków tego kraju. Uszkodzeniu uległ sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Atak na ławrę Peczerską to niebywała zbrodnia, mówi dyrektor Fundacji Humanosz Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
8: Zdarzenie obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jest naprawdę barbarzyństwo niespotykane. To można porównać, nie wiem, z ISIS albo nie wiem z czym.
6: W wyniku rosyjskich ataków, do których doszło minionej nocy, zginęło co najmniej 11 osób, a 53 zostały ranne. Polska szykuje się do podpisania polsko-niemieckiej umowy o współpracy wojskowej. Tekst, który jutro w Berlinie zostanie podpisany przez ministrów obrony Polski i Niemiec, nie zawiera jednak dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, które to gwarancje znalazły się w podpisanych umowach z Francją i Wielką Brytanią. W traktatach podpisanych przez Polskę z tymi krajami w ostatnim roku zawarto zapowiedź udzielenia wzajemnej pomocy w razie napaści. To sukces polskich neurochirurgów. Dzięki dwóm skomplikowanym operacjom mężczyzna, który doznał urazu na działce, nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawność w nogach i rękach. Wyjątkowe w skali świata zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
9: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
10: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom.
6: Mówiła żona pacjenta i lekarka profesor Urszula Kościuszczyk. Polacy, na ostatniej prostej planowania wakacji, najczęściej na tegoroczny urlop, zamierzamy wydać w tym roku kwotę w przedziale od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Najczęściej będą to wyjazdy trwające do maksymalnie 7 dni.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aż 4 remisy padły w poniedziałkowych meczach piłkarskiego mundialu, w tym 2 sensacyjne, bo Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a Belgia 1-1 z Egiptem. Wynikiem 1-1 zakończył się także mecz Arabia Saudyjska kontra Urugwaj, a Iran zremisował 2-2 z Nową Zelandią. Ten ostatni mecz, rozgrywany nieopodal Los Angeles, był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Iranu Amir Galenoi. Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles 2 noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata. Iran kolejny mecz na mundialu zagra w niedzielę z Belgią. Mauricio Sarri został nowym trenerem Atalanty Bergamo, w której występuje piłkarz reprezentacji Polski Nikola Zalewski. W zeszłym sezonie Sarri prowadził Lazio, które zajęło 9. miejsce w Serie A. Doświadczony szkoleniowiec w 2019 roku wygrał Ligę Europy z Chelsea, a rok później zdobył Mistrzostwo Włoch z Juventusem. Atalanta w zeszłym sezonie zajęła 7. miejsce w Serie A i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Reprezentacyjny przyjmujący Tomasz Fornal został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do jurajskiej armii dołączył reprezentant Włoch Kamil Rychlicki. Koszykarze za Stalu pokonali w Zielonej Górze brojący tytułu zespół Legii Warszawa 85-73 i wyrównali stan rywalizacji o Mistrzostwo Polski na 2-2. Piąty mecz jutro w Warszawie. Rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
3: 7 minut po 9. No wiadomo, że jeżeli chodzi o wiadomości sportowe, to teraz wszystkie oczy tam daleko za ocean są zwrócone.
12: Nie,
3: no większość. Duża większość część. Oczu.
12: Ja nie. Ja wolę sobie popatrzeć, wiesz, na ptaszki na drzewach, na słoneczko. No dobra, może nie na samo słońce, bo będzie go coraz więcej, więc lepiej tutaj założyć jednak okulary. A że coraz więcej, to już wiecie, bo w weekend ma być nawet powyżej 30.
3: Szykujemy się na upały.
5: Dzień dobry z Kalisza.
3: Również muzycznie. 7,5 minuty po 9:00.

0: should have walked away. Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Wakacje, urlop, wolny czas, który można spędzić na jakichś bardzo przyjemnych wędrówkach. Okazuje się, że czasami to planowanie urlopu marzeń może być dosyć kontrowersyjne.
1: No właśnie, są atrakcje, które ponoć zawodzą i jest zestawienie tych najbardziej niefajnych na świecie. Na samym szczycie rankingu po raz kolejny ponoć uplasował się brytyjski park rozrywki Alton Towers. Ponoć odwiedzający najczęściej skarżyli się na ogromny tłok.
0: No właśnie, to jest to, czego za bardzo nie lubimy na wakacjach, ale generalnie tych obiektów, które są bardzo rozreklamowane, aż za bardzo, także są przereklamowane, jest sporo. Ktoś to na szczęście sobie zebrał i możemy sobie zajrzeć do internetu, kiedy planujemy takie fajne rzeczy. Więc na pewno w pierwszej piątce mamy też kąpielisko w Budapeszcie.
1: A ja tam chciałam, bo tam ładnie, no i co?
0: Jest też bardzo piękny park na Teneryfie. No, kto by się spodziewał, że na Teneryfie mogą być rzeczy, których warto nie oglądać. Jest jeszcze Graceland w Memphis.
1: No proszę, a jakby ktoś gdzieś bliżej, to... Nie, no to wszędzie Stany Zjednoczone. To
0: tak,
1: nie,
0: dominuje.
1: To nam nie grozi.
0: Dominuje.
1: To nam nie grozi. Znajdźcie sobie takie miejsce, w którym wy będziecie czuli się dobrze.
0: I to może być całkiem niedaleko.
2: Radio Rano. Radio Centrum.
3: Reklama.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30, boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
2: Więcej na www.cki.kalisz.pl.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Na najbliższych wiadomościach będziemy mówić o pewnej płycie pianistki pochodzącej z Pleszewa.
1: A szczegóły w wiadomościach 9.30.

0: 9:30, przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zrobiło się jaśniej w Ostrowie Wielkopolskim i od tego zaczniemy. Zaprosimy też na promocję płyty bardzo minimalistycznej i bardzo pleszewskiej. Powiemy też o awansie na jubileusz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na kilku ostrowskich osiedlach wymieniono ponad 900 przestarzałych opraw oświetleniowych na nowoczesne lampy LED wyposażone w system zdalnego sterowania. Właśnie zakończył się kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego. Oprócz tego zamontowano blisko 800 nowych wysięgników poprawiających jakość oświetlenia.
3: Konsekwentnie realizujemy program modernizacji oświetlenia ulicznego w naszym mieście. Dzięki wymianie blisko 1000 opraw na nowoczesne lampy LED nie tylko poprawiamy bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, ale również ograniczamy zużycie energii oraz koszty utrzymania całej infrastruktury. To inwestycja, która jak gdyby łączy zarówno nowoczesne technologie, troskę o środowisko, ale też odpowiedzialne gospodarowanie publicznymi środkami. Się bardzo cieszymy, że kolejne osiedla naszego miasta korzystają już z inteligentnego i energooszczędnego oświetlenia.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Woźnica, zastępczyni dyrektora Wydziału Kancelarii Prezydenta Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki nowoczesnemu systemowi sterowania zdalnego zarządca może dostosować natężenie światła do aktualnych warunków pogodowych oraz ruchu. To oznacza, że może ono być wzmacniane m.in. w rejonie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych, a ograniczane w miejscach rzadziej uczęszczanych. Zakup i instalację nowych opraw oświetleniowych współfinansowano ze środków europejskich dla Wielkopolski.
1: Warto się wybrać.
2: Intencjonalność to płyta wyjątkowo intymnie muzyczna, ale też bardzo mocno osadzona w miejscu. Maria Rutkowska, pochodząca z Pleszowa, pianistka, postawiła na prostotę, minimalizm oraz ulubionych kompozytorów, w tym tych, którzy specjalnie dla niej skomponowali utwory. A wszystko nagrała w rodzimej zajezdni kultury za namową jej dyrektora Przemysława Marciniaka. Teraz czas, by dwupłytowy winylowy album usłyszeli miłośnicy nietypowych przedsięwzięć muzycznych.
4: To punkt zwrotny i bezprecedensowy dla zajezdni, bo oto wytwór kultury duchowej, ale i materialnej. Powstała płyta, przepiękna płyta, która została zrobiona przez pleszewian. I w związku z tym zapraszamy Was na koncert poświęcony temu wspaniałemu projektowi.
5: Koncert promujący moją najnowszą solową, winylową płytę Intencjonalność odbędzie się w miejscu dla mnie najlepszym do tego typu wydarzeń, czyli w Zajezdni Kultury w Pleszewie. A zagram na tym koncercie utwory minimalistyczne kompozytorów światowych i kompozytorów mi bliskich, czyli poznańskich.
2: A zapraszali słuchacze Radia Centrum oczywiście Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie, i Maria Rutkowska, pianistka. Ta na płytę wybrała solowe utwory na fortepian, a zaprezentuje je w koncercie w ten piątek, 19 czerwca o 18 w Zajezdni Kultury. Wstęp wolny. W tym roku obchodzą stulecie istnienia i właśnie ten piękny jubileusz określili awansem do klasy okręgowej. Mowa o piłkarzach OKS-u 1926 Ostrów, którzy w niedzielę zapewnili sobie mistrzostwo grupy ósmej klasy A.
6: OKS 1926 Ostrów w niedzielę wygrał 6-2 nad Czarnymi Wierzbno, co oznacza, że w tabeli grupy ósmej klasy A ma już 5 punktów przewagi nad rezerwami Ostrowie 1909. Na kolejkę przed końcem sezonu oba zespoły z Ostrowa są już pewne awansu do klasy okręgowej. Lepszej okazji na historyczny awans jak na stulecie klubu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Mnie osobiście sukces cieszy tym bardziej, że awans wywalczyli wychowankowie, którzy kilkanaście lat temu jako chłopcy zaczynali grać w piłkę w OKS-ie, powiedział Centrum Wojciech Zaradny, prezes Ostrowskiego Klubu Sportowego. Trenerem zespołu, który wywalczył awans, jest Maciej Kubiak. Świętujący jubileusz stulecia OKS 1926 Ostrów największy nacisk stawia na szkolenie dzieci i młodzieży, a praca u podstaw przynosi efekty w postaci awansu wywalczonego przez wychowanków klubu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 10.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Maja Chwalińska musi jeszcze trochę poczekać.
2: Już jutro organizatorzy Wimbledonu ogłoszą, komu dadzą dzikie karty.
1: A szczegóły w wiadomościach o godzinie 10:00.
0: Reklama.

0: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
1: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Pogoda będzie coraz ładniejsza, ale na razie jeszcze znajdujemy się w obszarze obniżonego ciśnienia związanym z niżem Sabina, ale powoli ten układ zaczyna wędrówkę z Nadbałtyku w stronę Rosji i sobie pójdzie, przynosząc do nas coraz piękniejszą pogodę. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w niektórych miejscach jeszcze zachmurzenie duże, maksymalnie na termometrach do 22 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trwa identyfikacja ciała odnalezionego po buławie w Mszanie Dolnej. Rozbita szajka wyłapująca koty. Ich mięso trafiało do barów. Dopiero jutro pierwsze informacje o dzikich kartach na Wimbledon. Agnieszka Trojanowska, BIS. Poszukiwania w małopolskiej Mszanie Dolnej podejrzewanego o zabójstwo 19-latki zakończyły się odnalezieniem w okolicach lasu ciała mężczyzny. Obecnie trwa identyfikacja zwłok, która ma potwierdzić, czy jest to poszukiwany 19-latek podejrzewany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Kobieta zginęła wczoraj późnym wieczorem, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
6: Te rany zostały zadane ostrym narzędziem. Na miejscu została podjęta akcja ratunkowa. Niestety życia 19-latki nie udało się uratować.
5: Policja zastrzega, że dopiero identyfikacja odnalezionych zwłok pozwoli potwierdzić, czy jest to poszukiwany mężczyzna. Ukraina jest jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad grupy G7. Bierze w nich udział prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. O czym więcej Tomasz Orchowski.
7: We francuskim Evian jest też amerykański przywódca Donald Trump, który, jak komentuje portal Politico, na nowo odkrywa Ukrainę. Europejscy liderzy zamierzają przekonywać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że tylko wywierając presję na Putina, można doprowadzić do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem o możliwości zorganizowania spotkania z Putinem w USA w formacie, w którym Putinowi trudniej byłoby odmówić, przynajmniej prezydentowi Trumpowi. Mówił przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski, z którym Trump rozmawiał przed obradami G7 przez telefon. Prezydent USA skontaktował się też z Putinem. Przekazał, że, tu cytat, może uda się coś zrobić.
5: Oprócz Ukrainy grupa G7 będzie też rozmawiać o Bliskim Wschodzie i amerykańsko-irańskim porozumieniu pokojowym. Kilkaset kotów uratowano przed wykorzystaniem na mięso. To akcja służby z Wietnamu, gdzie tamtejsza policja rozbiła siatkę przestępczą. Zatrzymano 9 osób, które specjalizowały się w kradzieży i chwytaniu kotów. Grupa intensywnie działała przez ostatnie 3 lata. Część odnalezionych kotów oddano właścicielom. Spożywanie kotów i psów jest w Wietnamie legalne. Sprzedawcy i restauratorzy muszą jednak mieć certyfikaty potwierdzające pochodzenie zwierząt. FIFA chciała uniknąć takich obrazków podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na mundialu. Na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała.
8: FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
9: Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu.
5: Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Maja Chwalińska musi uzbroić się w cierpliwość. Według informacji, które właśnie otrzymaliśmy od jej teamu, dopiero jutro organizatorzy Wimbledonu mają ogłosić, komu rozdadzą pierwsze dzikie karty. To od 5 do 6 wejściówek na turniej bez eliminacji, a reszta dopuszczonych do zawodów w tym uprzywilejowanym trybie może zostać ogłoszona dopiero w sobotę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 10:00.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: No, tego.
7: Może...
8: Także tak.
9: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
10: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Jeżeli ktoś chce być jak Dua Lipa i Callum Turner, to jedzie gdzie? Do Włoch.
2: No właśnie, Cecylia konkretnie. Turystyka ślubna ponoć znów w centrum uwagi internautów, a to właśnie między innymi za sprawą tego głośnego ślubu. Niektórzy podglądali się, zainspirowali, no ale ponoć jest więcej takich pomysłów.
1: Tak, można rzeczywiście sobie bardzo dużo różnych takich ciekawych miejsc wyszukać. No i między innymi sama Sycylia wygenerowała w ostatnim miejscu około ponad 2 milionów wyszukiwań. Na przykład jezioro Como, ale dotychczas kojarzone tylko z luksusowymi ślubami i wypoczynkiem gwiazd, więc nie wiem, czy będzie miała. Czy jest to po prostu impreza na każdą kieszeń?
2: No właśnie, konkretnie dotyczyło też tego ślubu, bo ponoć też była sprawdzana Villa Igea w Palermo. Liczba poszukiwań dotyczących tegże miejsca wzrosła o 306% w ciągu ostatnich 90 dni, czyli proszę, każdy chce mieć ślub jak Dua Lipa. Ja to bym chciała mieć taką chociaż 1/10, 1/100 budżetu z tego wesela.
1: I to by wystarczyło na chyba dowolny kierunek na świecie.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 010207. Znajdziesz nas na Facebooku.
0: Reklama.
5: No, zapowiada się długie świętowanie w Ostrzeszowie.
6: Bardzo długie i chyba takie dość intensywne.
5: Huczne.
6: Cały tydzień. Tam to się lubią bawić, nie?
5: Tam się lubią bawić i umieją bawić, a będziemy o tym mówić, bo w szczegółach o wszystkich koncertach i innych zaplanowanych atrakcjach.
6: Kinie plenerowym.
5: No właśnie, o 10.30 Agnieszka Walczak powróci i opowie.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 10:30 przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mieszkańcy Pleszewa mogą już pić wodę dostarczaną nową pompą. Zaprosimy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej i powiemy o reprezentantach Liskowa w kadrze narodowej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na ukończeniu są prace przy budowie centralnej stacji wodociągowej w Pleszewie. Od tygodnia pompa pracuje i dostarcza wodę do mieszkańców Pleszewa i okolicznych wiosek. Koszt historycznej inwestycji sięga 35 milionów, z czego 20 milionów to dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.
3: Prace przy budowie centralnej stacji wodociągowej w Pleszewie rozpoczęły się 2 lata temu. Nowa pompownia wody od kilku dni pracuje. Proces jej dezynfekowania odbywa się w komorze naświetlania promieniami ultrafioletowymi, co znacząco podnosi jej smak, powiedział Radiu Centrum Grzegorz Knape, prezes przedsiębiorstwa komunalnego w Pleszewie, zachęcając mieszkańców miasta do picia wody prosto z kranu. Pompownia ma najnowocześniejsze technologie, które pozwolą zaoszczędzić do 30% energii. Oddano też do użytku nowy zbiornik na wodę o pojemności 4000 m3. Zastąpił on 2 stare, które wkrótce zostaną wyburzone. Na zbiornik 4,5 miliona złotych wyłożyło przedsiębiorstwo komunalne. Wszystkie obiekty centralnej stacji wodociągowej są już oddane do użytku. Trwa jeszcze wyburzanie starej pompowni głównej przy ulicy Kaliskiej. Trwają też prace wykończeniowe, budowa parkingów, chodników, płotów, szlabanów. Największa pleszewska inwestycja ostatnich lat, której wartość sięga 35 milionów złotych, powoli, ale zgodnie z harmonogramem, zbliża się do finału. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Szykuje się wielkie świętowanie. Od 19 do 28 czerwca potrwają tegoroczne Dni Ziemi Ostrzeszowskiej, a miejscowe władze zaplanowały wiele atrakcji, o których Radiu Centrum powiedział Patryk Jędrowiak, burmistrz Ostrzeszowa.
4: Szanowni Państwo, zapraszamy po raz kolejny na święto naszego miasta, Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Tak jak już nasza tradycja od jakiegoś czasu obowiązuje, świętujemy nie tylko przez jeden weekend, ale przez ponad tydzień. Wiele imprez towarzyszących, wszystko odbywa się w sercu naszego miasta, czyli w okolicach zabytkowej Baszty, i zwieńczone to będzie oczywiście finałowym weekendem, podczas którego wystąpi Ewa Farna, wystąpi Pektus, wystąpi Blacha.
2: Tegoroczne obchody Dni Ziemi Ostrzeszowskiej zainauguruje piątkowe letnie leżakinowanie o 21:00, a weekend finałowy z koncertami gwiazd odbędzie się 27 i 28 czerwca. Robert Trzciński, reprezentujący TS Liskowiak, został powołany do kadry narodowej juniorów petang. W miniony weekend młody zawodnik z powiatu kaliskiego wraz z Tomaszem Grzelakiem bardzo dobrze zaprezentował się w Lesznie, gdzie wywalczył 4. miejsce na 11. turnieju przyjaciół petang imienia Tadeusza Sosińskiego. To nie jedyny lokalny akcent w kadrze narodowej juniorów. W maju zarząd Polskiej Federacji Petang na stanowisko selekcjonera powołał Cezarego Zaniewskiego, związanego z TS Liskowiak, a teraz do sztabu trenerskiego dołączyła jego klubowa koleżanka Dominika Urbaniak.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut, 11:00.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Odpaliliśmy

0: sprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: Jakież ładne rzeczy dzisiaj możecie zobaczyć przy okazji wizyty w kinie Centrum. I o 17.50 i o 20.00 coś naprawdę bardzo przyjemnego.
1: Zwłaszcza ten o 17.00. W sumie dla takie można powiedzieć, że kobiece, ale nie tylko. 17.50 to film Drugie życie, zdobywca nagrody publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji. I ten film emanuje optymizmem, pogodą ducha. To portret dojrzałej kobiety, która poradzi sobie bardzo dobrze z pewnym tematem.
0: No i kolejne dwie panie to akurat bohaterki innego filmu, który dzisiaj będzie można zobaczyć o godzinie 20.00. To jest dramat, to jest dokument produkcji polsko-niemieckiej. To jest historia przyjaźni dwóch pań, które zamieszkują polską wieś w rumuńskich Karpatach.
1: Wzruszający. Piękny fajny film o pamięci, przyjaźni, przemijaniu, to o 20.00. Więc możecie sobie zaplanować kino w kinie Centrum. My sobie planujemy wyjście z radia powoli.
0: No jakąś kawę może?
1: A może tak.
0: A może... Dobrze, jest jeszcze kilka fajnych propozycji.
1: Coś rozpracujemy, więc bardzo wam dziękujemy. Z tego co dobrze, jeżeli dobrze spojrzałam, to chyba Damian Klimiński za chwilę przejmuje.
0: Ale wcześniej jeszcze Jasiek Piwowarczyk.

0: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24.pl.
6: No, tego. Może.
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
10: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
11: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
10: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
12: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 21 stopni. Teraz częściowo pochmurnie. Tych chmur jednak w dalszej części dnia będzie coraz mniej, a będzie coraz więcej słońca. Wreszcie, to dobra wiadomość, mniej opadów. Właściwie dzisiaj w prognozie tych opadów nie widzimy. Do tego umiarkowany wiatr wieje z zachodu. Ten wiatr faktycznie może być dzisiaj w ciągu dnia odczuwalny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Koniec obławy po zabójstwie młodej kobiety w Mszanie Dolnej. Otwarcie cieśniny Ormus zajmie tygodnie, o ile umowa się utrzyma. A na koniec ważny termin dla rodziców. Chodzi o wnioski o 800+. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przy odnalezionych o poranku zwłokach na terenie Mszany Dolnej odnaleziono ostre narzędzie, które mogło być użyte do zbrodni. Ciało odnaleziono w okolicach lasu. Należy najpewniej do 19-latka, który wczoraj zaatakował swoją równolatkę, która była jego byłą dziewczyną. Para rozstała się już jakiś czas temu. Po ataku kobieta zmarła mimo podjętej przez służby reanimacji. Do czasu odnalezienia ciała mężczyzny przez całą noc trwała zakrojona na szeroką skalę obława za 19-latkiem. Teren przeszukiwano z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca oraz 10 dronów wyposażonych w kamery. Krakowski Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego, uznając sprawcę zbrodni za niepoczytalnego. Mężczyzna zamiast za kraty trafi do zakładu psychiatrycznego. O umorzenie tej sprawy wnioskowała prokuratura. Katarzyna Młynarczyk.
6: Dotyczy ona głośnego morderstwa sprzed roku. 35-letni pracownik służby więziennej wtargnął do gabinetu, w którym lekarz Tomasz Solecki badał kobietę i zaatakował go nożem. Mężczyzna nie przeżył. Biegli sprawcę czynu uznali za niepoczytalnego, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Maciej Czajka.
7: W tej sprawie kilka razy była sporządzona opinia przez co prawda tych samych biegłych, ale na różnych etapach postępowania.
6: Sąd nie uwzględnił jednak wniosku żony zamordowanego lekarza o powołanie do dodatkowych biegłych. Kobieta po ogłoszeniu postanowienia nie kryła swojej złości i rozczarowania.
8: Czuję się potwornie oszukana. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność z czystym kątem?
6: Sąd na podstawie opinii biegłych co 6 miesięcy oceniał będzie stan jego zdrowia psychicznego.
5: Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Dodał jednocześnie, że sprowokowały go słowa dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych, że ukraińskie wojsko określiło już pierwszych 500 celów na terytorium Białorusi. Łukaszenka w odpowiedzi zagroził atakiem na jeden bardzo poważny cel na Ukrainie, którego współrzędne Białoruś jakoby posiada. Podkreślam jeszcze raz, że nie należy się spodziewać jakichkolwiek działań militarnych ze strony Białorusi, a szczególnie z mojej strony, oznajmił Łukaszenka. Pełne otwarcie cieśniny Ormus może potrwać kilka tygodni, donosi Financial Times, który rozmawiał z szefem jednej z największych japońskich firm żeglugowych. Wznowienie transportu m.in. ropy i gazu przez ten kluczowy szlak to jedno z założeń amerykańsko-irańskiego wstępnego porozumienia pokojowego. Według zapowiedzi Donalda Trumpa do podpisania porozumienia ma dojść już w piątek. Rodzicom zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
5: W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny planuje uprościć system w ramach deregulacji.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Damian Kliński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie w to wtorkowe przedpołudnie. Pogoda zdecydowanie nam się polepsza, idziemy w kierunku słońca, ciepła, może nawet i upałów. A tymczasem w głośnikach The Rolling Stones, In The Stars, dowód na to, że rock and roll naprawdę konserwuje, a ten zespół cały czas potrafi wydawać, produkować, tworzyć genialne rockowe przeboje. Dowodem na to In The Stars.

0: 80 kilka lat na karku, to wcale nie przeszkadza, żeby tak śpiewać, słuchajcie. Ten utwór od Rolling Stonesów czeka na was, na wasze głosy na rc.fm, zakładka Lista Przebojów.
1: Lista Przebojów, top 30 i gra muzyka.
0: A dla fanów Rolling Stones mam dobrą wiadomość, bo Nicka Jaggera będzie można jeszcze w tej godzinie usłyszeć w końcu i gra gitarę, jak zawsze o 11.45.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30 boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
5: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum 106.4 FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Będzie okazja do tego, żeby posłuchać o kolejnych udanych startach kaliskich kolarzy. No, o tym więcej już o godzinie 11.30. Opowiemy także o debacie poświęconej szpitalowi w Wolicy. To wszystko już za kilka chwil w porcji informacji z regionu.
2: Reklama.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.

0: 11.30 na zegarach w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Skończyło się na kolizji i wysokim mandacie. Zaczniemy od zdarzenia w Morawinie, powiemy o debacie poświęconej szpitalowi w Wolicy, a na koniec podsumujemy ogólnopolskie ściganie kaliskich kolarzy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważnie wyglądająca kolizja w Morawinie w powiecie kaliskim. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a sprawa skończyła się na mandacie i punktach karnych. W poniedziałkowy poranek na trasie Morawin-Młynisko zdarzyły się dwa auta osobowe. I jak przekazała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów, przyczyną zderzenia pojazdów była oczywiście prędkość.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierowca Volkswagena nie dostosował prędkości do warunków ruchu. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w BMW, które jechało z przeciwnego kierunku. Żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł poważniejszych obrażeń.
2: Poinformowała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz. 53-letniego sprawcę kolizji ukarano mandatem w wysokości 1500 zł oraz 10 punktami karnymi.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Przyszłość szpitala w Wolicy ważna jest dla całego regionu południowej Wielkopolski. Dlatego Paweł Kaleta, wicestarosta powiatu kaliskiego, zwołał obrady, do których zaproszeni zostali parlamentarzyści, samorządowcy i zarząd lecznicy. Pytanie, które padało najczęściej, brzmiało: czy szpital czeka restrukturyzacja lub likwidacja? Powodem są oczywiście pieniądze.
5: Od kilku lat zobowiązania nie ulegają ani wzrostowi, ani zmniejszeniu. Mimo że my ciągle podejmujemy pewne działania dotyczące oszczędności, no niestety to, że nie mamy w terminie płacone chociażby za leki, czy programy lekowe, czy za nadwyżki, generuje to dodatkowe odsetki. Za nadwyżki mamy niezapłacone. W związku z tym borykamy się z stałą sytuacją.
2: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala. Dodał, że zobowiązania NFZ wobec Wolickiego Szpitala sięgają miliona złotych. Organem zarządzającym jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który zlecił wykonanie audytu, żeby określić, w jakiej kondycji jest placówka medyczna.
6: Audyt ten nie jest związany typowo z konsolidacją. Jego celem jest pokazanie obszarów szpitala, jak one funkcjonują, jaka jest gospodarka finansowa szpitala. Może też wskazać takie rozwiązania, które będą pokazywały na funkcjonowanie szpitala w obecnym układzie, tak żeby poprawić jego sytuację finansową, ale też, co ważne, zabezpieczyć pacjentów dla subregionu kaliskiego. I na tym się obecnie skupiamy. Nie mówimy o ograniczeniu łóżek, nie mówimy o konsolidacji. Chodzi o to, żeby zbadać sytuację całościowo szpitala w Wolicy i na tym ma polegać ten audyt.
2: Powiedziała Radiu Centrum Milena Wawrzynowicz, zastępczyni dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy jest jedynym szpitalem pulmonologicznym w regionie. Spotkanie w sprawie jego przyszłości odbyło się w poniedziałek w rektoracie Uniwersytetu Kaliskiego. Spośród parlamentarzystów z regionu pozytywnie na zaproszenie odpowiedzieli była minister zdrowia Katarzyna Sójka i poseł Piotr Kaleta. Kolejne udane starty kaliskich kolarzy. W miniony weekend 11-osobowa reprezentacja Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego rywalizowała w ogólnopolskim wyścigu kolarskim w kolarstwie szosowym w Kozie Głowach, jednocześnie kolejnej edycji Pucharu Polski. W rywalizacji juniorów najlepiej spisał się Wojciech Pukowski, który był drugi w jeździe indywidualnej na czas. Tuż za podium uplasowali się Michał Gilicki i Wojciech Borecki. O tych i najbliższych startach powiedział Radiu Centrum Krzysztof Dąbrowski, prezes KTK Kalisz.
7: Wojtka Boreckiego prześladują te czwarte miejsca. Teraz w niedzielę byliśmy na Pucharze Polski w Kozie Głowach, Pińczycach. Wojtek Borecki zajął ze startu wspólnego czwarte miejsce, a Wojtek Pukowski na wjeździe indywidualnej na czas zajął drugie miejsce. Teraz w następny weekend jedziemy z juniorami młodszymi, młodzikami do Tarnowa Podgórnego na Puchar Polski, a następnie już się zaczyna blok mistrza Polski w kolarstwie szosowym na Mazurach.
2: Tydzień temu Kaliski Klub był też gospodarzem wyścigów Wielka Nagroda Kalisza i Gravel Summer Sprint z okazji Święta Miasta. Natomiast w miniony piątek podczas uroczystej sesji prezes KTK Kalisz Krzysztof Dąbrowski został uhonorowany odznaką honorową miasta Kalisza, przyznawaną dla osób szczególnie zasłużonych dla najstarszego miasta w Polsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut południe.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: I mówiłem, że wrócimy do Rolling Stones i faktycznie, ale nie do całego oczywiście. Wracamy do Micka Jaggera. Przed nami Throw Away, piosenka rockowa autorstwa tego właśnie artysty, który już 82 lata, 83 w lipcu będzie świętował. Będziemy świętować z nim jak najbardziej tutaj na antenie Radio Centrum. A jeśli chodzi o sam utwór, to jest utwór wydany jako drugi singiel z jego drugiego solowego albumu studyjnego zatytułowanego Primitive Call z 87 roku. A że to program pod nazwą Igra Gitara, no to tutaj należy zaznaczyć, że gitarę w ręce dzierży nie kto inny jak słynny Jeff Beck. Jako ciekawostkę zdradzić mogę także, że to jest czołówka pewnego dawnego programu radiowego Polskiego Radia, Radioman. Może ktoś z was pamięta, może ktoś z was dobrze wspominam. Jeśli wśród was ktoś taki się znajdzie, może napiszecie na facebookowym profilu Radia Centrum, naszemu szefowi muzycznemu. Byłoby na pewno bardzo miło. Także dajcie znać, jak to wszystko wspominacie. No a ten genialny utwór z końca lat 80. od Micka Jaggera i już teraz w głośnikach.

0: Reklama.
1: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 01 02 07. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: No, tego.
3: Może...
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
6: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
7: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach dzisiaj zobaczymy maksymalnie do 21 stopni, no i zdecydowanie więcej słońca niż w minionych dniach. Już w tej chwili proces rozpogodzenia na naszym niebie się rozpoczął i z godziny na godzinę chmur będzie coraz mniej, ale towarzyszyć nam będzie przy tym umiarkowany wiatr z prędkością powyżej 20 km na godzinę, wiejący z zachodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prezydent Poznania obrzucony tortem to na sesji Rady Miasta. Potem aktualne informacje w sprawie ofiary strzelniny w Białej Podlaskiej. Będziemy też na Mundialu. Dziś grę zaczyna jeden z faworytów imprezy. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Prezydent Poznania obrzucony tortem. Do awantury doszło na absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Rzucać w stronę Jacka Jaśkowiaka miał przedstawiciel środowiska anarchistycznego. Interweniowała Straż Miejska.
6: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
7: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
5: Odpowiadał prezydent Jacek Jaśkowiak. Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę. Dziś radni mają głosować nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. Rosyjski artysta posługujący się pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował władzę na Kremlu. To właśnie 44-latek zginął wczoraj podczas strzelniny w Białej Podlaskiej. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna, który strzelał. Ofiara miała rany postrzałowe, klatki piersiowej i głowy. Dotąd zatrzymano dwóch Białorusinów.
8: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
5: Mówią śledczy, dotąd nikomu nie postawiono w tej sprawie zarzutów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez wicepremiera Radosława Sikorskiego. Chodzi o nazwanie byłego ministra obrony świrem. Takie słowa z ust szefa polskiej dyplomacji padły podczas marcowego wystąpienia w Sejmie. Prokurator może prowadzić postępowanie o taki czyn jedynie jeśli przemawia za tym potrzeba ochrony praworządności lub interesu społecznego, a takich przesłanek zdaniem śledczych nie ma. Macierewicz ma jednak otwartą drogę, by złożyć prywatny akt oskarżenia. Po krótkiej przerwie spowodowanej awarią silnika prom w Wierzbie znów kursuje przez jezioro Bełdany. To jedyna przeprawa promowa na wielkich jeziorach mazurskich. Z powodu awarii była nieczynna od minionego piątku. Aby ją naprawić, powiatowy zarząd dróg w Piszu sprowadził części z Włoch. Mundial teraz u nas. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie, a dziś o 21:00 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni z faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć déjà vu. Przemysław Pozowski.
9: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział. To, co się wydarzyło wtedy, gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu.
5: Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
2: Kursy walut.
3: Euro w tej chwili to 4,25 zł. Dolar amerykański, jego średni kurs wynosi 3,66 zł. Franka szwajcarskiego 4,60 zł. A funta brytyjskiego na ten moment 4,91 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po godzinie 12. Fani piłki nożnej gdzieś w środku nocy oglądający mundial, kto wie, może takie pytanie już sobie zadawali. Kiedy powiem sobie dość? ONA w głośnikach.

0: Reklama.
1: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
8: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: 21 minut po godzinie 12 to wtorkowe, już coraz piękniejsze, coraz bardziej słoneczne, czerwcowe też popołudnie. W głośnikach już bardzo przyjemnie gra Four Non Blondies, a niebawem posłuchamy o tym, co w regionie, także o tym, co w regionalnym sporcie słychać. To już o 12.30.

0: Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
1: I czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi Agnieszka Walczak.
0: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ułatwień w Urzędzie Wojewódzkim dla osób z dysfunkcją wzroku. Zaprosimy na koncert do Pleszewa i powiemy o sukcesie tenisisty stołowego z Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niewielka rzecz, ale z pewnością ułatwi osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W budynku zamontowano tablice informacyjne opisane alfabetem Braille'a.
3: Nowoczesny urząd to urząd bez barier i tą zasadą się kieruje od samego początku. Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy dostępności budynku, przede wszystkim dla osób o szczególnych potrzebach, więc zostały zamontowane specjalne tablice informacyjne w alfabecie Braille'a. Od razu po wejściu do urzędu jest specjalna barierka, na której ta informacja się znajduje, do wszystkich naszych punktów obsługi klienta, do informacji, a także do m.in. do pokoju dla rodziców z dzieckiem.
2: Informuje Radio Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wcześniej parter został wyremontowany i zostały na nim zlokalizowane wszystkie biura interesanta, tak by mieszkańcy południowej Wielkopolski nie musieli ich szukać po wyższych kondygnacjach. W tym roku powstanie też projekt windy dla osób z niepełnosprawnościami ruchu oraz rodziców z dziećmi w wózkach. W planach to urządzenie zostanie zamontowane w drzwiach od strony ulicy Kolegialnej, które obecnie są nieużywane.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Intencjonalność to płyta wyjątkowo intymnie muzyczna, ale też bardzo mocno osadzona w miejscu. Maria Rutkowska, pochodząca z Pleszowa pianistka, postawiła na prostotę, minimalizm oraz ulubionych kompozytorów, w tym tych, którzy specjalnie dla niej skomponowali utwory, a wszystko nagrała w rodzimej zajezdni kultury za namową jej dyrektora Przemysława Marciniaka. Teraz czas, by dwupłytowy winylowy album usłyszeli miłośnicy nietypowych przedsięwzięć muzycznych.
4: To punkt zwrotny i bezprecedensowy dla zajezdni, bo oto wytwór kultury duchowej, ale i materialnej. Powstała płyta, przepiękna płyta, która została zrobiona przez Pleszewian. I w związku z tym zapraszamy Was na koncert poświęcony temu wspaniałemu projektowi.
5: Koncert promujący moją najnowszą solową, winylową płytę Intencjonalność odbędzie się w miejscu dla mnie najlepszym do tego typu wydarzeń, czyli w Zajezdni Kultury w Pleszewie. A zagram na tym koncercie utwory minimalistyczne kompozytorów światowych i kompozytorów mi bliskich, czyli poznańskich.
2: Do poznania materiału z płyty słuchacze Radia Centrum zachęcali Maria Rutkowska, pianistka, i Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Na płytę pianistka wybrała solowe utwory na fortepian, a prezentuje je w koncercie w ten piątek, 19 czerwca o 18 w Zajezdni Kultury. Wstęp wolny. Znów potwierdził swój nietuzinkowy talent. Mowa o młodym tenisiście stołowym Jędrzeju Bednarczyku z Orła Wysockowielkie, który został mistrzem krajowego zrzeszenia LZS w tenisie stołowym. Zmagania w weekend odbyły się w Brzegu Dolnym.
6: Jędrzej Bednarczyk zwyciężył w kategorii żaków, wygrywając po drodze wszystkie swoje pojedynki. Zdobył także 9 punktów do klasyfikacji klubowej oraz województw. Wysokie miejsca zajmowali także inni reprezentanci trenujący w Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego przy LKS Orzeł Wysocko-Wielkie. Filip Pioch w kategorii juniorów został sklasyfikowany na miejscach 7-8, Gabriela Lubieniecka w kategorii juniorek 9-12, a Franciszek Mielczarek 13-16 wśród juniorów. Choć Filip występował w mistrzostwach jako zawodnik niestowarzyszony, na co dzień jest uczestnikiem zajęć Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego i trenuje wspólnie z naszymi zawodnikami. Jego wynik również bardzo nas cieszy, jest potwierdzeniem systematycznej pracy wykonywanej podczas treningów, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysocko-Wielkie, przy którym to działa Ostrowska Akademia Tenisa Stołowego. Wysokie miejsca podczas Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS zajmowali także reprezentanci Tajfuna Ostrów. Tymon Kokot w kategorii kadetów został sklasyfikowany na miejscach 5-6, podobnie jak Anna Uciechowska wśród młodziczek, powiedział Radiu Centrum Robert Szelczak, prezes Tajfuna. Dodajmy, że Wielkopolska zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji województw, a Orzeł Wysocko-Wielki zajął 10 miejsce spośród 62 klubów uczestniczących w mistrzostwach, będąc jednocześnie drugim najwyżej sklasyfikowanym klubem z Wielkopolski. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już tylko 25 minut zostaje do 13.

0: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

w górę, zwłaszcza benzyna, ale będzie też dobra wiadomość, jeśli chodzi o sport. Maja Chwalińska zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Szczegóły za moment. Ja się staram.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: No, tego.
4: Może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
9: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert.

0: stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa, 12:30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Michał Miklas z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag. Warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 21 stopni i coraz więcej słońca, tylko niewiele chmur w dalszym ciągu nad naszymi głowami, do tego umiarkowany wiatr. Ten wieje z kierunku zachodniego z prędkością powyżej 22 km na godzinę w tym momencie, więc ten wiatr pozostaje jeszcze odczuwalny. Nocą temperatura ma spaść najniżej do 11 stopni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Maja Chwalińska z dziką kartą zagra w Wimbledonie w turnieju głównym. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna, za chwilę ceny maksymalne w środę. Wrócimy też do strzelaniny w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Na początek Maja Chwalińska, która zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała właśnie od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że Maja nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji, a to nie było pewne, bo zgłoszenia do imprezy w Londynie zakończyły się, zanim jeszcze Maja dotarła do finału w Paryżu i awansowała aż na 21 miejsce w rankingu WTA. Zmagania na kortach Wimbledonu ruszają 29 czerwca. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75 to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
6: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
7: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
6: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
5: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. Dwie osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
8: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
5: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy, ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty już teraz po godzinie 13. Colors na początek tej godziny.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

Be My Baby. Przebój, no, który liczy sobie już troszkę lat, bo to utwór z lat 60. 16 minut po godzinie 13, ale w niejednym z filmów ten utwór się przez ten czas znalazł. Dirty Dancing między innymi się pojawił. A jakie filmy na ekranie Kina Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu już dziś na was czekają? No to między innymi dramat pod tytułem Drugie Życie. Zdobywca Nagrody Publiczności na festiwalu w Wenecji. Ten film o godzinie 17.50, a o godzinie 20.00 już coś polskiej produkcji. Pustoszejąca polska wieś w rumuńskich Karpatach. Bardzo wzruszający film o pamięci, o przyjaźni, o przemijaniu. Ten dokument na ekranie Kina Centrum dzisiaj o godzinie 20.00.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Estrada folkloru i 16 swoiskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30 boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Na ukończeniu prace przy budowie centralnej stacji wodociągowej w Pleszewie. To jest jeden z tematów, o którym posłuchacie nieco więcej w kolejnej porcji informacji z regionu. A to porcja już o godzinie 13:30.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga, kierowcy w Pleszewie, na ulicy Lipowej w Pleszewie, doszło do potrącenia pieszego. W związku z tym na miejscu mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. Za informację dziękujemy naszemu słuchaczowi Łukaszowi. Pozdrawiamy serdecznie. A ja powtórzę, Pleszew, Lipowa, tam po zdarzeniu drogowym możecie napotkać na chwilowe utrudnienia w ruchu.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: 13.30 na zegarach. Teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wodę w Pleszewie można pić prosto z kranu. Powiemy o spóźnionej karze za jazdę pod wpływem alkoholu oraz awansie na jubileusz stulecia.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na ukończeniu są prace przy budowie centralnej stacji wodociągowej w Pleszewie. Od tygodnia pompa pracuje i dostarcza wodę do mieszkańców Pleszewa i okolicznych wiosek. Koszt historycznej inwestycji sięga 35 milionów złotych, z czego 20 milionów złotych to dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych.
4: Prace przy budowie centralnej stacji wodociągowej w Pleszewie rozpoczęły się 2 lata temu. Nowa pompownia wody od kilku dni pracuje. Proces jej dezynfekowania odbywa się w komorze naświetlania promieniami ultrafioletowymi, co znacząco podnosi jej smak, powiedział Radiu Centrum Grzegorz Knape, prezes przedsiębiorstwa komunalnego w Pleszewie, zachęcając mieszkańców miasta do picia wody prosto z kranu. Pompownia ma najnowocześniejsze technologie, które pozwolą zaoszczędzić do 30% energii. Oddano też do użytku nowy zbiornik na wodę o pojemności 4000 m3. Zastąpił on 2 stare, które wkrótce zostaną wyburzone. Na zbiornik 4,5 miliona złotych wyłożyło przedsiębiorstwo komunalne. Wszystkie obiekty centralnej stacji wodociągowej są już oddane do użytku. Trwa jeszcze wyburzanie starej pompowni głównej przy ulicy Kaliskiej. Trwają też prace wykończeniowe, budowa parkingów, chodników, płotów, szlabanów. Największa pleszewska inwestycja ostatnich lat, której wartość sięga 35 milionów złotych, powoli, ale zgodnie z harmonogramem, zbliża się do finału. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: 42-letni mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego poszukiwany listem gończym wpadł w ręce stróżów prawa. Mężczyzna miał zasądzoną karę 14 dni więzienia za prowadzenie auta na podwójnym gazie. Skazany nie stawił się do odbycia kary, więc prokuratura rejonowa w Częstochowie wystawiła za nim list gończy. Do zatrzymania doszło w piątek około godziny 11 w Ostrzeszowie. Po zatrzymaniu mężczyznę doprowadzono do aresztu śledczego, w którym odbędzie zasądzoną karę, przekazała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Kryminalni z Ostrzeszowa każdego niemal dnia zatrzymują osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. W tym roku obchodzą stulecie istnienia i właśnie ten piękny jubileusz okrasili awansem do klasy okręgowej. Mowa o piłkarzach OKS-u 1926 Ostrów, którzy w niedzielę zapewnili sobie mistrzostwo grupy 8 klasy A.
5: OKS 1926 Ostrów w niedzielę wygrał 6-2 nad Czarnymi Wierzbno, co oznacza, że w tabeli grupy 8 klasy A ma już 5 punktów przewagi nad rezerwami Ostrowie 1909. Na kolejkę przed końcem sezonu oba zespoły z Ostrowa są już pewne awansu do klasy okręgowej. Lepszej okazji na historyczny awans jak na stulecie klubu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Mnie osobiście sukces cieszy tym bardziej, że awans wywalczyli wychowankowie, którzy kilkanaście lat temu jako chłopcy zaczynali grać w piłkę w OKS-ie, powiedział Radiu Centrum Wojciech Zaradny, prezes Ostrowskiego Klubu Sportowego. Trenerem zespołu, który wywalczył awans, jest Maciej Kubiak. Świętujący jubileusz stulecia OKS 1926 Ostrów największy nacisk stawia na szkolenie dzieci i młodzieży, a praca u podstaw przynosi efekty w postaci awansu wywalczonego przez wychowanków klubu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już tylko 25 minut pozostaje do godziny 14:00.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Coraz większe utrudnienia w Pleszewie to ulica Lipowa przy skrzyżowaniu z ulicą Wierzbową, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty. Przypominamy, Pleszew, ulica Lipowa przy skrzyżowaniu z ulicą Wierzbową. Kierowcy w Pleszewie raczej lepiej to miejsce w tym momencie omijać.
0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13:45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Tradycyjnie o tej porze, jak zawsze od poniedziałku do piątku, zaczynamy Giełdę Pracy, a dziś od razu czekam na Wasze telefoniczne rekomendacje. Jeśli poszukujecie pracy, możecie taką złożyć z dzwonią pod numer 88 400 106 i 4.

0: I tego to dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiega końca, a kolejna już jutro.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
3: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
2: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
3: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
2: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
2: i Arkadiusz Mareniec.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu w regionie południowej Wielkopolski coraz więcej. W tej chwili już w okolicach 17 stopni. Temperatura maksymalnie ma wzrosnąć do 21 stopni. Do tego coraz więcej słońca, coraz więcej przejaśnień, a umiarkowany wiatr wieje z zachodu. Ciśnienie w tym momencie utrzymuje się na poziomie 1015 hektopaskali. W dalszym ciągu towarzyszy nam umiarkowany wiatr, który wieje z zachodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Uwaga rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej, a chodzi o dziką kartę. Marcin Krzemiński. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
6: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
7: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
6: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
5: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć się w tej sprawie specjalną uchwałę.
8: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
5: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagrała w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
9: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie.
5: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Mai oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli dziś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według używanego powszechnie kalendarza gregoriańskiego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 14:00.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
4: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
5: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Na ten temat.
8: Środa, 12.30.
7: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Michał Miklas z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum.
6: Od radia dla ciebie.

17 minut po godzinie 14. Zanim rozpoczną się piłkarskie emocje związane z Mundialem, to teraz jeden z turniejów ATP Halle. I tutaj Andrzej Rublow kontra Hubert Hurkacz. W pierwszym secie mamy remis w gemach 2-2. Hurkacz, trzymamy za niego mocno kciuki, a niebawem już oczywiście Wimbledon, a tam Maja Chwalińska. Może już słyszeliście, jeśli nie, to dobra wiadomość jest taka, że otrzymuje ona dziką kartę, a więc bez kwalifikacji weźmie od razu udział w głównym turnieju. Będziemy na pewno bardzo mocno kibicować, a tymczasem w głośnikach Teddy Swims.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Niebawem wrócimy do informacji z regionu. W nich między innymi więcej w temacie zdarzenia, przed którym ostrzegaliśmy kierowców w Pleszewie, a chodzi o kolizję i potrącenie pieszego w Pleszewie przy skrzyżowaniu ulicy Lipowej i Wierzbowej. Szczegóły już za kilka chwil.

0: Na zegarach już 14:30 w studiu Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek potrącenie rowerzysty w Pleszewie. Są utrudnienia w ruchu. Będzie o bibliotece, w której można nagrać płytę, oraz o długim świętowaniu w Ostrzeszowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Potrącenie rowerzysty w Pleszewie. Do tego zdarzenia doszło we wtorek po 13 w rejonie skrzyżowania ulicy Lipowej i Wierzbowej.
4: Strażacy po dotarciu na miejsce zdarzenia zastali potrąconego przez samochód osobowy rowerzystę. Natychmiast udzielili mu kwalifikowanej pomocy medycznej do czasu przyjazdu na miejsce ratowników zespołu ratownictwa medycznego. Po ich przyjeździe poszkodowany ten został im przekazany, a następnie został przez nich zabrany do szpitalnego oddziału ratunkowego na dalszą obserwację.
2: Powiedział Radiu Centrum kapitan Artur Burchacki, oficer prasowy Pleszewskiej Straży Pożarnej. Na czas prowadzonych działań na ulica Wierzbowa została całkowicie zablokowana, natomiast ruch ulicą Lipową prowadzony był wahadłowo, a utrudnienia w tym rejonie mogą jeszcze występować.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nie tylko książki, ale też nowoczesne multimedia. Współczesna biblioteka oferuje znacznie więcej niż tradycyjne publikacje. Żeby się o tym przekonać, warto zajrzeć do niedawno wyremontowanej filii numer 2 publicznej biblioteki imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że to właśnie tutaj można nagrać swoją płytę, audiobooka i przegrać kasetę.
5: Studio nagrań Komeda, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Tam można przyjść nagrać audiobooka, można nagrać swoją płytę wokalną czy muzyczną. Można nauczyć się obsługi tego sprzętu przy pomocy naszego instruktora. Także samodzielnie można taką płytę zmontować. Trzeba się zapisać, tak, ponieważ liczba osób jest dość duża, która by chciała z tego skorzystać, zespołów, ale też osób prywatnych, które chociażby chcą głosowo nagrać swoje teksty, które kiedyś napisali, a teraz mają taką potrzebę, żeby je uwiecznić w ten sposób.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Balcar, dyrektor Ostrowskiej Biblioteki. W studiu Komeda można też digitalizować stare nagrania z płyt CD czy kaset VHS. Od lat podobne nowoczesne multimedia dostępne są także w mediatece.
1: Warto się wybrać.
2: Gmina i miasto Ostrzeszów szykuje się na świętowanie. Od 19 do 28 czerwca potrwają tegoroczne Dni Ziemi Ostrzeszowskiej, a miejscowe władze zaplanowały wiele atrakcji, o których Radiu Centrum powiedział Patryk Jędrowiak, burmistrz Ostrzeszowa.
6: Szanowni Państwo, zapraszamy po raz kolejny na święto naszego miasta, Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Tak jak już nasza tradycja od jakiegoś czasu obowiązuje, świętujemy nie tylko przez jeden weekend, ale przez ponad tydzień. Wiele imprez towarzyszących, wszystko odbywa się w sercu naszego miasta, czyli w okolicach zabytkowej Baszty, i zwieńczone to będzie oczywiście finałowym weekendem, podczas którego wystąpi Ewa Farna, wystąpi Pektus, wystąpi Blacha.
2: Tegoroczne obchody Dni Ziemi Ostrzeszowskiej zainauguruje piątkowe letnie leżakinowanie o 21:00, a weekend finałowy z koncertami gwiazd odbędzie się 27 i 28 czerwca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już tylko 26 minut pozostaje do 15:00.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30. Boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
2: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na muzyczną premierę albumu Intencjonalność. To jest wyjątkowa płyta, bardzo intymna muzycznie, ale też bardzo mocno osadzona w miejscu. Maria Rutkowska, pochodząca z Pleszewa, pianistka, postawiła na prostotę, minimalizm oraz także na swoich ulubionych kompozytorów, między innymi ze świata, ale i z Poznania. Na przykład Maria Rutkowska, koncert będący jednocześnie premierą jej nowego albumu Intencjonalność, będzie miał miejsce w Pleszewie, w Zajezdni Kultury. Już niebawem, bo już 19 czerwca, czyli w najbliższy piątek o godzinie 18 na płytę wokalistka wybrała solowe utwory na fortepian i zaprezentuje je właśnie w Zajezdni Kultury. Na koncert wstęp wolny. Więcej informacji na rc.fm.
0: Radio Centrum z kulturą.
1: A w głośnikach już teraz zespół, który debiutował, ale bardzo, bardzo dawno temu. Ostatnio świętowali swoje 45-lecie na scenie. Zespół Lady Punk i Tacy Sami.

0: Reklama.
1: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon

0: gwardyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos. Kruszywa dekoracja.

0: otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy. Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: No to niecodzienna sytuacja. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Doszło do zatrzymania, a o szczegółach dowiecie się nieco więcej z kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata. A to już na antenie Radia Centrum o godzinie 15:00.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: W prognozach wciąż bez zmian, chmur nieco nad naszymi głowami, ale sporo przyjaźni i sporo słońca dzisiaj do końca dnia, bez opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie do 21 stopni, w dalszym ciągu towarzyszy nam umiarkowany wiatr wiejący z zachodu. Ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Fatalne samopoczucie nauczycielica piątych chce odejść z pracy. Zmierza do końca pakiet CPN, wkrótce rządowa decyzja w sprawie VAT-u. Za chwilę też o kompletnie pijanym kierowcy karawanu. Marcin Krzemiński. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
6: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
6: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
8: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
6: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
5: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa, w jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
9: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
5: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę. Karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Pijany kierowca karawanu. Cóż, no w tej sytuacji raczej zrozumiałe, dlaczego pasażer nie dokonał obywatelskiego zatrzymania. 4 minuty po godzinie 15:00, my gramy dalej.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
9: Ja się...

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 15 minut po godzinie 15. No to szybki rzut oka na to, co do tej pory ciekawego wydarzyło się na Mundialu. Mistrzostwa Świata w dalszym ciągu trwają. No to proszę bardzo, Japończycy znów to zrobili. Oni już nie zaskakują swoim zachowaniem, ale to zachowanie podkreślają i dają przykład, mam nadzieję, innym krajom. Po meczu z Holandią japońscy kibice bowiem sami posprzątali po sobie na stadionie, śmieci zebrali do worków, nie pozostawili nic pracownikom odpowiedzialnym za sprzątanie. No a jak wyglądała szatnia reprezentacji Japonii po meczu? No wyglądała tak, jakby nikogo w ogóle w tej szatni nie było. Japonia ponownie dała przykład czystości i porządku podczas Mistrzostw Świata, mimo że słuchajcie, no tych kibiców na naprawdę sporo japońskich na trybunach zasiadło. Duże zaskoczenie po meczu Republiki Zielonego Przylądka z Hiszpanią, bo taka Republika Zielonego Przylądka urwała punkt Hiszpanii, remisując z tą drużyną wczoraj 0-0. A jeśli chodzi o bramkarza z Republiki Zielonego Przylądka, Diasa, no to on do tej pory w mediach społecznościowych miał 46 tysięcy obserwujących. Całkiem sporo, prawda? Ale teraz ta liczba sięga już ponad 6 milionów osób. Taki gigantyczny skok, a więc i sławę na Mistrzostwach Świata można zdobyć, nawet jeśli jest się bramkarzem takiej drużyny jak Republika Zielonego Przylądka. 20 lat Cristiano Ronaldo na Mistrzostwach Świata od 2006 do 2026. No i wielkie pamiątkowe zdjęcia, zdjęcie reprezentacyjne Ronaldo od pierwszego mundialu do 2026, który będzie jego ostatnim. Tutaj ważne chwile i wszystko takie symboliczne, co się dzieje wokół Cristiano Ronaldo. Właśnie fanów Cristiano nie brakuje, więc to także pewnie i dla nich.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
4: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Na ten temat.
7: Środa, 12:30.
6: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Michał Miklas z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum.
5: Od radia dla Ciebie.

0: 15.30 już się zbliża, więc czas na kolejną porcję informacji z regionu, a te przedstawi już teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od debaty o przyszłości szpitala w Wolicy. Będzie też propozycja, by porozmawiać z babcią i dziadkiem. To dla mieszkańców gminy Stawiszyn, a na koniec powiemy o sukcesie ostrowskiego tenisisty stołowego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przyszłość szpitala w Wolicy ważna jest dla całego regionu południowej Wielkopolski. Stąd wicestarosta powiatu kaliskiego zwołał obrady, do których zaproszeni zostali parlamentarzyści, samorządowcy i zarząd lecznicy. Pytanie, które padało najczęściej, brzmiało: czy szpital czeka restrukturyzacja lub likwidacja? Powodem są oczywiście pieniądze.
3: Od kilku lat zobowiązania nie ulegają ani wzrostowi, ani zmniejszeniu. Mimo że my ciągle podejmujemy pewne działania dotyczące oszczędności, no niestety to, że nie mamy w terminie płacone chociażby za leki, czy programy lekowe, czy za nadwyżki, generuje to dodatkowe odsetki. Za nadwyżki mamy niezapłacone. W związku z tym borykamy się z stałą sytuacją.
2: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala. Dodał, że zobowiązania NFZ wobec Wolickiego Szpitala sięgają miliona złotych. Organem zarządczym jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który zlecił wykonanie audytu, żeby określić, w jakiej kondycji jest placówka medyczna.
4: Audyt ten nie jest związany typowo z konsolidacją. Jego celem jest pokazanie obszarów szpitala, jak one funkcjonują, jaka jest gospodarka finansowa szpitala. Może też wskazać takie rozwiązania, które będą pokazywały na funkcjonowanie szpitala w obecnym układzie, tak żeby poprawić jego sytuację finansową, ale też, co ważne, zabezpieczyć pacjentów dla subregionu kaliskiego. I na tym się obecnie skupiamy. Nie mówimy o ograniczeniu łóżek, nie mówimy o konsolidacji. Chodzi o to, żeby zbadać sytuację całościowo szpitala w Wolicy i na tym ma polegać ten audyt.
2: Powiedziała Radiu Centrum Milena Wawrzynowicz, zastępczyni dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy jest jedynym szpitalem pulmonologicznym w regionie. Spotkanie w sprawie jego przyszłości odbyło się w poniedziałek w rektoracie Uniwersytetu Kaliskiego. Spośród parlamentarzystów z regionu pozytywnie na zaproszenie odpowiedzieli była minister zdrowia Katarzyna Sójka i poseł Piotr Kaleta.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Gmina Stawiszyn zachęca do przekazywania materiałów, które posłużą do stworzenia lokalnej Izby Pamięci. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie, w działania te wpisuje się również konkurs z kufra babci i dziadka organizowany przez placówkę.
5: Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych z całego powiatu kaliskiego. Chcemy zachęcić dzieci do odkrywania historii swoich rodzin i miejscowości, do rozmów z dziadkami, rodzicami czy starszymi sąsiadami, a także do poszukiwania rodzinnych pamiątek, które często związane są z lokalną historią. Jeżeli w Państwa domach znajdują się przedmioty, dokumenty, fotografie lub po prostu rodzinne historie związane ze Stawiszynem i okolicami, zapraszamy do biblioteki lub do Domu Kultury. Pomóżcie stworzyć nam Izbę Pamięci w Stawiszynie.
2: Pracę można przekazywać do 17 lipca. Regulamin konkursu dostępny jest w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie. Znów potwierdził swój nietuzinkowy talent. Mowa o młodym tenisiście stołowym Jędrzeju Bednarczyku z Orła Wysockowielkie, który został mistrzem krajowego zrzeszenia LZS w tenisie stołowym. Zmagania w weekend odbyły się w Brzegu Dolnym.
6: Jędrzej Bednarczyk zwyciężył w kategorii żaków, wygrywając po drodze wszystkie swoje pojedynki. Zdobył także 9 punktów do klasyfikacji klubowej oraz województw. Wysokie miejsca zajmowali także inni reprezentanci trenujący w Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego przy LKS Orzeł Wysockowielkie. Filip Pioch w kategorii juniorów został sklasyfikowany na miejscach 7-8, Gabriela Lubieniecka w kategorii juniorek 9-12, a Franciszek Mielczarek 13-16 wśród juniorów. Choć Filip występował w mistrzostwach jako zawodnik niestowarzyszony, na co dzień jest uczestnikiem zajęć Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego i trenuje wspólnie z naszymi zawodnikami. Jego wynik również bardzo nas cieszy, jest potwierdzeniem systematycznej pracy wykonywanej podczas treningów, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysockowielkie, przy którym to działa Ostrowska Akademia Tenisa Stołowego. Krajowego. Wysokie miejsca podczas Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS zajmowali także reprezentanci Tajfuna Ostrów. Tymon Kokot w kategorii kadetów został sklasyfikowany na miejscach 5-6, podobnie jak Anna Uciechowska wśród młodziczek, powiedział Radiu Centrum Robert Strzelczak, prezes Tajfuna. Dodajmy, że Wielkopolska zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji województw, a Orzeł Wysocko-Wielki zajął 10 miejsce spośród 62 klubów uczestniczących w mistrzostwach, będąc jednocześnie drugim najwyżej sklasyfikowanym klubem z Wielkopolski. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy na drogi, a zaczynamy od tych miejsc, gdzie samochodów najwięcej, gdzie utrudnienia największe, a to m.in. droga krajowa nr 12, trasa Kalisz-Opatówek, bo w godzinach szczytu przy prowadzonych tam cały czas pracach możecie stracić kilka minut jadąc tamtędy. Pamiętajcie, droga krajowa nr 12 już od Zdun, prace remontowe, zwężenie pachołki na poboczach i ograniczenie prędkości. Mamy także prace w Ostrowie Wielkopolskim, przebudowa na ulicy Klasztornej, na ulicy Leduchowskiego, ale także na pewno stracicie chwilę na drodze krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, bo tam też są prace i tam też możecie natrafić na przykład na wahadło. W Kaliszu remont ulicy Sulisławickiej, ale także przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. A jeśli chodzi o to, co w Pleszewie, tutaj przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Od jutra nieco drożej na stacjach paliwowych. Jutro 95, maksymalnie 6 zł i 10 groszy, a olej napędowy 6 zł i 44 grosze. A to oznacza, że maksymalne ceny paliw wzrosną w porównaniu z dzisiejszym dniem o 13 groszy, jeśli chodzi o benzynę, i o 7 groszy, jeśli chodzi o litr oleju napędowego.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 16.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Na zegarach w tej chwili już 15:45.
1: Taka sytuacja.
0: A skoro za 15 minut będzie godzina 16, no to tradycyjnie o tej porze program Taka Sytuacja, a dzisiaj o pewne miejsce pytamy. Złoty Róg, kojarzycie? Kaliszanie kojarzą na pewno.
2: Ja tutaj nie chodzę, tylko z psem na spacery, także no zieleni trochę mało jest, to mógłby jakiś plan by mógłby być.
3: Taki parczek mały.
2: No jasne, że tak, do odpoczynku.
4: Szczerze? Myślę, że tak było kiedyś, jakiś ogródek piwny, budka z jedzonkiem.
3: A więcej zieleni? Czy...
4: Szczerze? Mogłoby być, odrobinkę więcej.
3: Trochę taki parczek jakby tutaj powstał?
4: No nie byłoby źle, no to na pewno.
3: Bo kiedyś był koncepcja, żeby tutaj budynek odbudować.
4: Ja wiem, no jeśli jako zabytek odrestaurowany mógłby być. Nie? Tym bardziej, że Kalisz ma dobrą historię, nie? Jeśli chodzi o pewne zabytki, różne rzeczy, a tym bardziej starówka cała, nie? A Złoty Róg się do starówki zalicza.
3: Tak.
4: Tak jakby, nie? No, no to byłby niezły pomysł, no.
5: Nawet jest coś robione. Zmiany nawet są sezonowe. Tak.
3: A jakby pani miała tak sobie wymyślić, co by tutaj było? To park bardziej, czy tak jak kiedyś był budynek?
5: Nie tyle budynek, co po prostu można zrobić kawiarnię, żeby ludzie nawet przechodzący odpoczęli sobie, kawkę wypili i koniec. No co?
3: Więcej zieleni, bardziej to uporządkować, czy...?
5: No zieleń to zawsze wskazana, drzewa tutaj, te trawy, zieleń zawsze, zawsze.
6: Nie, na razie jest okej, nie? Jestem z Kalisza, to troszkę zrobili, nie? W tym Kaliszu, nie?
3: No kiedyś była taka koncepcja, żeby tutaj odbudować taki budynek, co tutaj stał, był zburzony.
6: Nie, okej, jest wszystko, nie? Trawnik jest, wszystko jest w sumie, nie? Co tam więcej? Jedynie jakiś ogródek otworzyć, coś takiego, nie? Na lato.
1: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: do tego tematu, do tego zdarzenia głośnego dzisiaj w całym kraju. Wrócimy niebawem. Kolejna porcja już o godzinie 16.
1: Reklama.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, chodź z łazienki. Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 21 stopni. Do tego sporo przyjaśnień, sporo słońca, a jeśli chodzi o ciśnienie, to stabilnie na poziomie 1010 hektopaskali. Wiatr umiarkowany i już słabnący, wiejący z zachodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy. Potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Będzie też prezydent Poznania o ataku tortem. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej zmiany, mówi premier Donald Tusk.
6: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
5: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony na Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. No, na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
7: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
5: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciastem odniósł się m.in. na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie, napisał polityk. Sport. Magdalena Fręch przegrała z Niemką Iwą Lis w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Na ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
2: Kursy walut.
3: Sprawdzamy sytuację na rynkach walut. Euro w tym momencie, jeśli chodzi o średni kurs, to wynosi 4 zł i 24 grosze. Średni kurs dolara amerykańskiego 3 zł i 66 groszy. Dla franka szwajcarskiego w tym momencie to 4 zł i 60 groszy, a dla funta brytyjskiego 4 zł i 91 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty już teraz po 16:00.

0: Radio Centrum, żeby było słychać.
1: Tak się dzieje w ostatnim czasie, że ważne tematy lokalne zaczynają przeplatać się z tymi krajowymi i o naszym regionie w mediach krajowych także można usłyszeć. Chodzi m.in. o temat związany z Patrykiem, jakim na pewno słyszeliście. Prokuratura chce postawić mu zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy awansowaniu wysokiego oficera służby więziennej. Służby, za którą odpowiadał jako wiceminister sprawiedliwości. Jak to możliwe, że funkcjonariusz robił błyskawiczną karierę mimo to, toczącego się wobec niego postępowania dyscyplinarnego? Jak Akademia Wymiaru Sprawiedliwości stała się finansowym i kadrowym zapleczem politycznego środowiska Zbigniewa Ziobry? Odpowiedzi na takie pytania i takie pytania pojawiają się dzisiaj na ekranie w dokumencie, w reportażu pod tytułem Szkoła Ziobry Zarzuty. Reportaż Kacpra Sulowskiego dzisiaj na TVN 24 o godzinie 20:30. No i co ważne, oczywiście nasz wątek lokalny związany z kaliskim radnym miejskim PiS Marcinem Strzelcem to na ekranie telewizora dzisiaj. TVN 24, godzina 20:30.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
8: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszam do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Co można robić w bibliotece? No można czytać, można wypożyczać książki, o tym wszyscy wiemy. Ale nie wiem, czy słyszeliście, że w bibliotece można na przykład nagrać płytę muzyczną albo nagrać audiobooka. Takie możliwości daje Biblioteka w Ostrowie Wielkopolskim. O tym posłuchajcie niebawem już o 16:30.
0: Reklama.
2: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Dawid Podsiadło na błysk, jedna z muzycznych nowości na naszej antenie, która czeka także na wasze głosy w propozycjach do naszej radiowej listy przebojów. Błysk, Dawid Podsiadło, to na rc.fm.
1: Lista przebojów, top 30 i gra muzyka.

0: 16.30 na zegarach. Czas na porcję informacji z regionu, którą przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ułatwień dla osób z dysfunkcjami wzroku. W kaliskiej siedzibie Urzędu Wojewódzkiego powiemy o bibliotece, w której można nagrać płytę i przegrać film z kasety VHS, a na koniec sprawdzimy, jak poszło kaliskim kolarzom w kolejnym etapie Pucharu Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niewielka rzecz, ale z pewnością ułatwi osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W budynku zamontowano tablice informacyjne o rozkładzie pomieszczeń oraz funkcji poszczególnych biur opisane alfabetem Braille'a.
3: Nowoczesny urząd to urząd bez barier i tą zasadą się kieruje od samego początku. Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy dostępności budynku, przede wszystkim dla osób o szczególnych potrzebach, więc zostały zamontowane specjalne tablice informacyjne w alfabecie Braille'a. Od razu po wejściu do urzędu jest specjalna barierka, na której ta informacja się znajduje, do wszystkich naszych punktów obsługi klienta, do informacji, a także do m.in. do pokoju dla rodziców z dzieckiem.
2: Informuje Radio Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wcześniej parter został wyremontowany i zostały na nim zlokalizowane wszystkie biura interesanta, tak by mieszkańcy południowej Wielkopolski nie musieli ich szukać po wyższych kondygnacjach. W tym roku powstanie też projekt windy dla osób z niepełnosprawnościami ruchu oraz rodziców z dziećmi w wózkach. W planach to urządzenie zostanie zamontowane w drzwiach od strony ulicy Kolegialnej, które obecnie są nieużywane.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Współczesna biblioteka nie powinna już kojarzyć się tylko z książkami, lecz z nowoczesnymi mediami. Tak jest w Ostrowie Wielkopolskim od kilku lat, m.in. w Mediatece. Do tego grona po remoncie dołączyła niedawno filia numer 2 publicznej biblioteki imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że to właśnie tutaj można nagrać swoją muzyczną płytę.
4: W studiu nagrań Komeda, które cieszy się dużym zainteresowaniem, tam można przyjść nagrać audiobooka, można nagrać swoją płytę wokalną czy muzyczną. Można nauczyć się obsługi tego sprzętu przy pomocy naszego instruktora. Także samodzielnie można taką płytę zmontować. Trzeba się zapisać, tak, ponieważ liczba osób jest dość duża, która by chciała z tego skorzystać, zespołów, ale też osób prywatnych, które chociażby chcą głosowo nagrać swoje teksty, które kiedyś napisali, a teraz mają taką potrzebę, żeby je uwiecznić w ten sposób.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Balcar, dyrektor Ostrowskiej Biblioteki. W studiu Komeda można też digitalizować stare nagrania z płyt CD czy kaset VHS. Kolejne udane starty kaliskich kolarzy. W miniony weekend 11-osobowa reprezentacja Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego rywalizowała w ogólnopolskim wyścigu kolarskim w kolarstwie szosowym w Kozie Głowach, jednocześnie kolejnej edycji Pucharu Polski. W rywalizacji juniorów najlepiej spisał się Wojciech Pukowski, który był drugi w jeździe indywidualnej na czas. Tuż za podium uplasowali się Michał Gilicki i Wojciech Borecki. O tych i najbliższych startach powiedział Radiu Centrum Krzysztof Dąbrowski, prezes KTK Kalisz.
5: Wojtka Boreckiego prześladują te czwarte miejsca. Teraz w niedzielę byliśmy na Pucharze Polski w Kozie Głowach, Pińczycach. Wojtek Borecki zajął ze startu wspólnego czwarte miejsce, a Wojtek Pukowski na wjeździe indywidualnej na czas zajął drugie miejsce. Teraz w następny weekend jedziemy z juniorami młodszymi, młodzikami do Tarnowa Podgórnego na Puchar Polski. A następnie już się zaczyna blok mistrza Polski w kolarstwie szosowym na Mazurach.
2: Tydzień temu Kaliski Klub był też gospodarzem wyścigów Wielka Nagroda Kalisza i Gravel Summer Sprint z okazji Święta Miasta. W miniony piątek natomiast podczas uroczystej sesji prezes KTK Kalisz Krzysztof Dąbrowski został uhonorowany odznaką honorową Miasta Kalisza, przyznawaną dla osób szczególnie zasłużonych dla najstarszego miasta w Polsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Korkuje nam się nieco ulica Łódzka, dalej przez Rogatkę do Opatówka. Chodzi przede wszystkim o remontowany odcinek drogi krajowej numer 12. Trasa z Kalisza do Opatówka. Tutaj niestety utrudnienia czekają na kierowców w związku z trwającymi tam i postępującymi w dalszym ciągu pracami drogowymi. Pracami, które potrwają tak naprawdę jeszcze bardzo, bardzo długo, bo planowane zakończenie robót to koniec tego roku. Mamy także w regionie pracę na innej drodze krajowej, na drodze krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Odcinek zaharza w Lamki Łąkociny, tam możliwe wahadło, ograniczenie prędkości. Mamy również w samym Ostrowie pracę, chociażby na Leduchowskiego czy na ulicy Klasztornej. Opatówek. Tutaj w samym Opatówku także na utrudnienia można napotkać. Kalisz, ulica Sulisławicka, remont. Prace drogowe także na skręcie ulicy Majkowskiej w ulicę Długosza w Pleszewie. Z kolei przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Czy to możliwe, że przez autobus możemy dostać mandat? No jeśli przejedzie radiowóz, my przekroczymy przepisy, no to oczywiście mandat jak najbardziej wskazany. Ale autobus może zrobić podobną rzecz. We Frankfurcie tam wykorzystuje się zdjęcia z kamer zamontowanych w autobusach komunikacji miejskiej właśnie po to, żeby egzekwować mandaty za, uwaga, nieprawidłowe parkowanie. Czyli taki autobus jedzie, wszystko rejestruje, no i na podstawie tego mandaty są wystawiane. Od lutego w 10 autobusach prowadzono testy takiego rozwiązania i to skutkowało wystawieniem 325 mandatów, 75 pouczeń, a do końca roku we Frankfurcie planowane jest rozszerzenie systemu o kolejne autobusy oraz o 5 tramwajów. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Może w Polsce?
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Na szczęście w Kaliszu nie ma tramwajów. My gramy dalej. On My Way w głośnikach i Tiesto.

0: Reklama.
1: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 01 02 07. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30, boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
5: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Na ten temat.
8: Środa, 12.30.
7: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Michał Miklas z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag. Warto posłuchać.
7: Radio Centrum.
6: Od radia. Dla ciebie.

0: something I want to talk about.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Jak to możliwe, że obecny radny PiS w Kaliszu Marcin Strzelec, a wtedy funkcjonariusz służby więziennej robił błyskawiczną karierę za czasów m.in. Ziobry, mimo toczącego się wobec niego postępowania dyscyplinarnego? Jaką rolę w tym wszystkim grała Akademia Wymiaru Sprawiedliwości z kampusem w kaliskim Szczypiornie? To dzisiaj w TVN24 emisja reportażu na ten właśnie temat autorstwa Kacpra Sulowskiego, Szkoła Ziobry Zarzuty. Pod takim tytułem program można obejrzeć o godzinie 20.30. Program Czarno na Białym w TVN24.
1: I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane.

0: i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Reklama.
1: Za 5 minut godzina 17, wtedy kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Ja za dziś już serdecznie dziękuję. Damian Kliński, do usłyszenia. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody o 17, a po 17 będzie z wami Mariusz Bazara. A teraz utwór, do którego każdy kojarzy układ taneczny, YMCA.

0: studiu Radia Centrum Mariusz Bazela, który za moment radiowy stary przejmie. Ja zapytam go o jego typy na dzisiejsze spotkanie mundialowe. Francja-Senegal.
1: Oj, ciężko typować. Był kiedyś taki mecz w 2002 roku, kiedy Francuzi jako mistrzowie świata grali z Senegalem i wówczas przegrali 0-1.
0: No właśnie, czyli wszystko się może zdarzyć jak w piosence.
1: Postawiłbym jednak na stawiam na remis.
0: Stawiasz na remis, tak. Okej. Okay. No to ja postawię na delikatne wskazanie Francji, tak 2-1, dajmy na to.
1: Okej, okay, sprawdzimy jutro.
0: Jutro będzie wszystko jasne. No to słyszymy się jutro...
1: Świtem bladym.
0: Tak, świtem bladym po 6:00, a ja teraz już dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
0: Do 21 stopni to jest maksymalna temperatura na dzisiaj i taka już prawie została osiągnięta. Później spadek temperatury nocą najniżej do 10-11 stopni. Pogodnie, częściowo pogodnie, z chmurami, ale bez opadów deszczu. Do tego słaby i umiarkowany wiatr wiejący z zachodu. Ciśnienie na poziomie 1010 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła
0: 17.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu

0: Zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne. Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
1: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
0: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
2: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
3: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa, a organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
4: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
3: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
0: który rusza 29 czerwca.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 3 minuty po godzinie 17. Jeszcze kilka dni temu gorącym tematem rozmów kibiców tenisa było to, czy Wimbledon przyzna dziką kartę Mai. Ostatecznie wszystko się dobrze skończyło, a więc z zapadkiem tchem będziemy śledzić poczynania Mai, a także innych naszych tenisistek i tenisistów na tegorocznym Wielkim Szlemie w Londynie. To wszystko przed nami. Przed nami również dzisiejsze popołudnie i wieczór. Nie przełączajcie stacji. Mariusz Bazala, witajcie.

0: reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
0: Reklama.

0: Last Friday Night to Katy Perry w Radiu Centrum. Jest 17.30. Po raz kolejny w studiu Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zrobiło się jaśniej w Ostrowie Wielkopolskim i od tego zaczniemy. Zaprosimy też na promocję płyty bardzo minimalistycznej i bardzo pleszewskiej. Powiemy też o awansie na jubileusz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na kilku ostrowskich osiedlach wymieniono ponad 900 przestarzałych opraw oświetleniowych na nowoczesne lampy LED wyposażone w system zdalnego sterowania. Właśnie zakończył się kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego. Oprócz tego zamontowano blisko 800 nowych wysięgników poprawiających jakość oświetlenia.
3: Konsekwentnie realizujemy program modernizacji oświetlenia ulicznego w naszym mieście. Dzięki wymianie blisko 1000 opraw na nowoczesne lampy LED nie tylko poprawiamy bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, ale również ograniczamy zużycie energii oraz koszty utrzymania całej infrastruktury. To inwestycja, która jak gdyby łączy zarówno nowoczesne technologie, troskę o środowisko, ale też odpowiedzialne gospodarowanie publicznymi środkami. Się bardzo cieszymy, że kolejne osiedla naszego miasta korzystają już z inteligentnego i energooszczędnego oświetlenia.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Woźnica, zastępczyni dyrektora Wydziału Kancelarii Prezydenta Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki nowoczesnemu systemowi sterowania zdalnego zarządca może dostosować natężenie światła do aktualnych warunków pogodowych oraz ruchu. To oznacza, że może ono być wzmacniane m.in. w rejonie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych, a ograniczane w miejscach rzadziej uczęszczanych. Zakup i instalacje nowych opraw oświetleniowych współfinansowano ze środków europejskich dla Wielkopolski.
1: Warto się wybrać.
2: To płyta wyjątkowo intymnie muzyczna, ale też bardzo mocno osadzona w miejscu. Maria Rutkowska, pochodząca z Pleszowa, pianistka, postawiła na prostotę, minimalizm oraz ulubionych kompozytorów, w tym tych, którzy specjalnie dla niej skomponowali utwory. A wszystko nagrała w rodzimej zajezdni kultury za namową jej dyrektora Przemysława Marciniaka. Teraz czas, by dwupłytowy winylowy album usłyszeli miłośnicy nietypowych przedsięwzięć muzycznych.
4: To punkt zwrotny i bezprecedensowy dla zajezdni, bo oto wytwór kultury duchowej, ale i materialnej. Powstała płyta, przepiękna płyta, która została zrobiona przez pleszewian. I w związku z tym zapraszamy Was na koncert poświęcony temu wspaniałemu projektowi.
5: Koncert promujący moją najnowszą solową, winylową płytę Intencjonalność odbędzie się w miejscu dla mnie najlepszym do tego typu wydarzeń, czyli w Zajezdni Kultury w Pleszewie. A zagram na tym koncercie utwory minimalistyczne kompozytorów światowych i kompozytorów mi bliskich, czyli poznańskich.
2: A zapraszali słuchacze Radia Centrum oczywiście Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie, i Maria Rutkowska, pianistka. Ta na płytę wybrała solowe utwory na fortepian, a zaprezentuje je w koncercie w ten piątek, 19 czerwca o 18 w Zajezdni Kultury. Wstęp wolny. W tym roku obchodzą stulecie istnienia i właśnie ten piękny jubileusz określili awansem do klasy okręgowej. Mowa o piłkarzach OKS-u 1926 Ostrów, którzy w niedzielę zapewnili sobie mistrzostwo grupy 8 klasy A.
6: OKS 1926 Ostrów w niedzielę wygrał 6-2 nad Czarnymi Wierzbno, co oznacza, że w tabeli grupy 8 klasy A ma już 5 punktów przewagi nad rezerwami Ostrowie 1909. Na kolejkę przed końcem sezonu oba zespoły z Ostrowa są już pewne awansu do klasy okręgowej. Lepszej okazji na historyczny awans jak na stulecie klubu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Mnie osobiście sukces cieszy tym bardziej, że awans wywalczyli wychowankowie, którzy kilkanaście lat temu jako chłopcy zaczynali grać w piłkę w OKS-ie, powiedział Radiu Centrum Wojciech Zaradny, prezes Ostrowskiego Klubu Sportowego. Trenerem zespołu, który wywalczył awans, jest Maciej Kubiak. Świętujący jubileusz stulecia OKS 1926 Ostrów największy nacisk stawia na szkolenie dzieci i młodzieży, a praca u podstaw przynosi efekty w postaci awansu wywalczonego przez wychowanków klubu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: 17.35 na zegarze, wjeżdżamy do Kalisza. Remont Suli Sławickiej jest jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Nie ma wjazdu od strony romańskiej. Prace drogowe także na skręcie Majkowskiej w ulicę Długosza. Tam wyłączony jeden pas ruchu. No i przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Budowa drogi dla pieszych i rowerów. No i z tym związana jest czasowa zmiana organizacji ruchu. Opatówek jak zwykle, albo Kalisz Opatówek, Opatówek Kalisz, jak wolicie. Jednostronne zwężenie jezdni w Opatówku. Od lasu przy restauracji do stacji benzynowej. Przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. Od Rogatki w Opatówku do Zdun. Możliwe objazdy przez Szałę albo Tłokinie. To wszystko jeszcze potrwa przez kilka miesięcy. Ostrów Wielkopolski, tutaj przebudowa Klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Zwężenie i ograniczenie prędkości do 30. Przebudowa ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. Miejscowe zwężenia i ograniczenia prędkości. No i przebudowa drogi krajowej nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny. Wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Program CPN przestaje działać w dotychczasowej formule. Wygasają obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa, które były jednym z filarów rządowego programu ceny paliwa niżej. Kierowcy nie muszą jednak obawiać się gwałtownego skoku cen przy dystrybutorach. Według zapowiedzi resortu energii podwyżki mają być niewielkie i liczone w kilku groszach na litrze.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się od

0: prostym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

Bennett Break to Keen. Za 13 minut będzie godzina 18. Jak to możliwe, że obecny radny PiS w Kaliszu Marcin Strzelec, a wtedy funkcjonariusz służby więziennej, robił błyskawiczną karierę za czasów ministra Ziobry, mimo toczącego się wobec niego postępowania dyscyplinarnego? Jaką rolę w tym wszystkim grała Akademia Wymiaru Sprawiedliwości z kampusem w kaliskim Szczypiornie? Dziś w TVN24 emisja reportażu na ten temat autorstwa Kacpra Sulowskiego. Szkoła Ziobry. Zarzuty. Początek godzina 20.30. Czarno na białym. TVN24.

0: Między innymi o nadchodzących upałach będziemy mówić w serwisie Z Kraju i ze Świata, ten za nieco ponad 5 minut.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez

0: 20% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okul na jeden. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa, 12:30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Michał Miklas z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag. Warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: Słodkie kłamstewka od grupy Fleetwood Mac. To teraz na tyle, jeśli chodzi o piosenki. Kolejne hity już po 18.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
0: Parasole jutro mają wolne. Zdaniem synoptyków może się pojawiać zachmurzenie takie dosyć wzrastające do dużego, ale bez ryzyka opadów deszczu. I to jest dobra informacja. Jutro nieco cieplej. Takie umiarkowane ciepło około 22, może 23 stopni. Najbliższe dni jednak przyniosą wzrost temperatury. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 18.
1: Radio 24 godziny.

0: serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Nadchodzą upały, jeszcze w tym tygodniu wyraźnie powyżej 30 stopni. Kontrola w szpitalu po doniesieniach o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Wege burger może być, ale wege kiełbasy już nie będzie. Są nowe unijne regulacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 35. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na razie nie usłyszeli zarzutów, policja nadal szuka zabójcy. Przypomnijmy, wczoraj nieznany sprawca zastrzelił rosyjskiego karykaturzystę Simona Skrepeckiego, który krytykował i wyśmiewał Putina. Policja liczy na pomoc świadków i przypadkowe nagrania z monitoringu, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
2: Chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z wideorejestrator. O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania.
1: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze ABW. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka wywołały oburzenie opinii publicznej. Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. Pracując w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
3: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
1: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło sprawę do prokuratury. W stolicy dziś i jutro trwają targi pracy 45+. To wydarzenie skierowane do osób w dojrzałym wieku, które mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Mówi jedna z organizatorek, Anna Kielisiak z fundacji Heart and Mind.
4: Są to bardzo niedoceniani pracownicy. Ta grupa jest bardzo lojalna. Tutaj można naprawdę na luzie porozmawiać, dowiedzieć się rzeczy, których na co dzień w urzędzie się nie dowiemy. Wiemy, że po poprzednich targach w niektórych firmach osoby zostały zatrudnione po tym wydarzeniu, bo tu już jest przeprowadzona rozmowa.
1: Miejscem targów jest Warszawska Galeria Młociny. Jutro drugi dzień od 11 do 18. Wege burger zostaje, ale już kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych tylko dla produktów mięsnych, na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek. Po dzisiejszym głosowaniu zmian w Parlamencie Europejskim potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team oraz Związek Starania o Prawo Gry od razu w turnieju głównym zaczęły jeszcze w Paryżu, gdzie Polka sensacyjnie dotarła do finału Rolanda Garrosa. Ostatecznie potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
6: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie. Kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
5: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Turniej zacznie się 29 czerwca. Do Wimbledonu już szykuje się Hubert Hurkacz, który dziś w pierwszej rundzie turnieju w Halle pokonał rozstawionego z ósemką Andrea Rublowa 6-3, 6-2. Z kolei Magdalena Fręch przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7, 3-6 w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Kolejny dzień mundialu przyniósł nam kolejne niespodzianki. Cztery mecze zakończyły się remisami, choć miały wyraźnego faworyta. Tak było w przypadku Belgii z Egiptem, Urugwaju z Arabią Saudyjską i przede wszystkim Hiszpanii w starciu z Republiką Zielonego Przylądka. Niespodziankę sprawiła także Nowa Zelandia, remisując z Iranem. Ten mecz rozgrywany nieopodal Los Angeles był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Amir Galenoei.
7: Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles dwie noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata.
5: Iran kolejny mecz na Mundialu zagra w niedzielę z Belgią, a dziś o 21. Pierwszej Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i Austria z Jordanią.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Jeśli dobrze pamiętam i kojarzę, to mecz Argentyny z Algierią będzie gwizdał Szymon Marciniak. Teraz 6 minut po 18. Nowe nagranie Taylor Swift.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

Lista przebojów top 30 już w najbliższy piątek. Michał Szpak i nagranie Maj. Na ten moment poza top 30 w strefie propozycji, no ale oczywiście można głosować na ten i kilka innych utworów, no i możecie tę piosenkę wywindować bardzo, bardzo wysoko. Jak wysoko, o tym przekonamy się w najbliższy piątek.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Ja też w tym momencie mówię stop. To było Koło Fortuny. Wiktor Dyduła w Radiu Centrum. Minęła już 18.30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mieszkańcy Pleszewa mogą już pić wodę dostarczaną nową pompą. Zaprosimy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej i powiemy o reprezentantach Liskowa w kadrze narodowej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na ukończeniu są prace przy budowie centralnej stacji wodociągowej w Pleszewie. Od tygodnia pompa pracuje i dostarcza wodę do mieszkańców Pleszewa i okolicznych wiosek. Koszt historycznej inwestycji sięga 35 milionów, z czego 20 milionów to dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.
3: Prace przy budowie centralnej stacji wodociągowej w Pleszewie rozpoczęły się 2 lata temu. Nowa pompownia wody od kilku dni pracuje. Proces jej dezynfekowania odbywa się w komorze naświetlania promieniami ultrafioletowymi, co znacząco podnosi jej smak, powiedział Radiu Centrum Grzegorz Knape, prezes przedsiębiorstwa komunalnego w Pleszewie, zachęcając mieszkańców miasta do picia wody prosto z kranu. Pompownia ma najnowocześniejsze technologie, które pozwolą zaoszczędzić do 30% energii. Oddano też do użytku nowy zbiornik na wodę o pojemności 4000 m3. Zastąpił on 2 stare, które wkrótce zostaną wyburzone. Na zbiornik 4,5 miliona złotych wyłożyło przedsiębiorstwo komunalne. Wszystkie obiekty centralnej stacji wodociągowej są już oddane do użytku. Trwa jeszcze wyburzanie starej pompowni głównej przy ulicy Kaliskiej. Trwają też prace wykończeniowe, budowa parkingów, chodników, płotów, szlabanów. Największa pleszewska inwestycja ostatnich lat, której wartość sięga 35 milionów złotych, powoli, ale zgodnie z harmonogramem, zbliża się do finału. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Szykuje się wielkie świętowanie od 19 do 28 czerwca. Potrwają tegoroczne Dni Ziemi Ostrzeszowskiej, a miejscowe władze zaplanowały wiele atrakcji, o których Radiu Centrum powiedział Patryk Jędrowiak, burmistrz Ostrzeszowa.
4: Szanowni Państwo, zapraszamy po raz kolejny na święto naszego miasta, Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Tak jak już nasza tradycja od jakiegoś czasu obowiązuje, świętujemy nie tylko przez jeden weekend, ale przez ponad tydzień. Wiele imprez towarzyszących, wszystko odbywa się w sercu naszego miasta, czyli w okolicach zabytkowej Baszty i zwieńczone to będzie oczywiście finałowym weekendem, podczas którego wystąpi Ewa Farna, wystąpi Pektus, wystąpi Blacha.
2: Tegoroczne obchody Dni Ziemi Ostrzeszowskiej zainauguruje piątkowe letnie leżakinowanie o 21:00, a weekend finałowy z koncertami gwiazd odbędzie się 27 i 28 czerwca. Robert Trzciński, reprezentujący TS Liskowiak, został powołany do kadry narodowej juniorów petang. W miniony weekend młody zawodnik z powiatu kaliskiego wraz z Tomaszem Grzelakiem bardzo dobrze zaprezentował się w Lesznie, gdzie wywalczył 4. miejsce na 11. turnieju przyjaciół petang imienia Tadeusza Sosińskiego. To nie jedyny lokalny akcent w kadrze narodowej juniorów. W maju zarząd Polskiej Federacji Petang na stanowisko selekcjonera powołał Cezarego Zaniewskiego, związanego z TS Liskowiak, a teraz do sztabu trenerskiego dołączyła jego klubowa koleżanka Dominika Urbaniak.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30. Boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
4: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.

Do długiej już listy przebojów mrozu dopisuje kolejne nagranie. Nie ma miejsca jak dom, także na liście przebojów top 30. Tam należy spojrzeć i ewentualnie, jeśli wpada wam w ucho, zagłosować. Głosujemy maksymalnie każdego dnia na 10 wybranych przez siebie piosenek, a sama lista w każdy piątek kilka minut po 20.

0: instalację gazową.
1: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
0: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
1: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
0: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
1: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
0: i Arkadiusz Mareniec.
2: Reklama.

0: Tęsknimy wszyscy za urlopami, za wakacjami. To również było słychać przez ostatnie kilka chwil. Désolé, Paris, Panam, to Szanghaj. Do takich i innych hitów wrócimy za kilka minut.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
0: No cóż, zdaniem synoptyków jutro bezdeszczowy dzień, trochę chmur na niebie, ale bez deszczu. Na termometrach jutro przyjemnie, 22, nawet 23 stopnie, nad ranem około 9, może 10. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Kolejne dni jeszcze cieplejsze.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 19. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rząd stara się o stałą bazę USA w Polsce, przyjął uchwałę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. W piątek zaczyna się Święto Morza, wyjątkowe, na setne urodziny Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska upomina się o

0: całą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął dziś specjalną uchwałę. W tej sprawie nie ma sporu między rządem a prezydentem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
0: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu na kanale La Manche. Strzały padły z fregaty admirał Grigorowicz między wybrzeżami Anglii i Francji. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
2: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
0: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak zamordował swoją byłą dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura i policja. Wczoraj wieczorem 19-letni Kacper czekał na swoją byłą dziewczynę przed jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej ciosy nożem i uciekł. A dziś jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
3: Będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
0: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci mężczyzny. Tak zwane małpki prawdopodobnie zdrożeją. Chodzi o małe butelki z mocnym alkoholem. Ministerstwo Finansów planuje podnieść opłaty od tak zwanych małpek z 25 do 100 zł za litr. Pieniądze z tej opłaty miałyby trafić w całości do NFZ-u. Małpki byłyby też droższe, więc rząd liczy na spadek konsumpcji alkoholu. Gdynia przygotowała mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i turystów na nadchodzące Święto Morza. Zacznie się w najbliższy piątek, potrwa do 28 czerwca. Będzie można zobaczyć paradę bulwarem nadmorskim, koncerty szantowe, regaty, paradę żeglarską, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle i potańcówki. Święto Morza to wydarzenie nawiązujące do tradycji okresu II Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy odbyło się w 1932 roku w Gdyni. W tym roku będzie wyjątkowe. Zbiegnie się ze świętowaniem stulecia Gdyni.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie. A dziś o godzinie 21 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć małe déjà vu. Przemysław Pozowski.
5: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata. To nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. I o tym trener Senegalu, Papet Diaw. Oczywiście Francja jest faworytem, bo jest wysoko w rankingu FIFA, jest finalistą ostatniego turnieju i zwyciężyła w 2018. To faworyci, ale to jest piłka nożna. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu. Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
4: Maja Chwaniska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszumowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magda Linet i Magdalena Fręch, która dziś przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz, pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa 6-3, 6-2.
6: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
4: O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez niej wygrały 3 z 4 meczów.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: To wszystko o sporcie dziś, natomiast jeśli chodzi o wyniki meczów mundialowych, no to ten pierwszy o 21:00 Francja-Senegal będziemy podglądać, no i życzliwie będziemy po prostu komentować wynik tego spotkania, ale to dopiero przed nami. Przed nami również kolejne hity.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama.

Stop Right Now, thank you very much. To Spice Girls. Na zegarze 16 minut po godzinie 19 słuchacie Radia Centrum z Kalisza. Za momencik Only You Savage. Pojawi się również Wiktor Waligura i Dry School, a także Dido. Nie zmieniajcie stacji.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa, 12:30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Michał Miklas z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag. Warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia. Dla ciebie. With one.

Jak to możliwe, że obecny radny Prawa i Sprawiedliwości w Kaliszu Marcin Strzelec, a wtedy funkcjonariusz Służby Więziennej, robił błyskawiczną karierę za czasów ministra Ziobry, mimo toczącego się wobec niego postępowania dyscyplinarnego? Jaką rolę w tym wszystkim grała Akademia Wymiaru Sprawiedliwości z kampusem w kaliskim Szczypiornie? O tym dziś w TVN24 emisja reportażu na ten temat autorstwa Kacpra Sulowskiego. Szkoła Ziobry, zarzuty, początek o 20.30, czarno na białym, TVN24. Za 6 minut na naszej antenie po raz ostatni dzisiaj wiadomości lokalne.

0: Centrum Wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Zaczniemy od ułatwień dla osób z dysfunkcjami wzroku w kaliskiej siedzibie Urzędu Wojewódzkiego. Powiemy o bibliotece, w której można nagrać płytę i przegrać film z kasety VHS, a na koniec sprawdzimy, jak poszło kaliskim kolarzom w kolejnym etapie Pucharu Polski.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Niewielka rzecz, ale z pewnością ułatwi osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W budynku zamontowano tablice informacyjne o rozkładzie pomieszczeń oraz funkcji poszczególnych biur opisane alfabetem Braille'a.
2: Nowoczesny urząd to urząd bez barier i tą zasadą się kieruje od samego początku. Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy dostępności budynku, przede wszystkim dla osób o szczególnych potrzebach, więc zostały zamontowane specjalne tablice informacyjne w alfabecie Braille'a. Od razu po wejściu do urzędu jest specjalna barierka, na której ta informacja się znajduje, do wszystkich naszych punktów obsługi klienta, do informacji, a także do m.in. do pokoju dla rodziców z dzieckiem.
1: Informuje Radio Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wcześniej parter został wyremontowany i zostały na nim zlokalizowane wszystkie biura interesanta, tak by mieszkańcy południowej Wielkopolski nie musieli ich szukać po wyższych kondygnacjach. W tym roku powstanie też projekt windy dla osób z niepełnosprawnościami ruchu oraz rodziców z dziećmi w wózkach. W planach to urządzenie zostanie zamontowane w drzwiach od strony ulicy Kolegialnej, które obecnie są nieużywane.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Współczesna biblioteka nie powinna już kojarzyć się tylko z książkami, lecz z nowoczesnymi mediami. Tak jest w Ostrowie Wielkopolskim od kilku lat, m.in. w Mediatece. Do tego grona po remoncie dołączyła niedawno filia numer 2 publicznej biblioteki imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że to właśnie tutaj można nagrać swoją muzyczną płytę.
3: W studiu nagrań Komeda, które cieszy się dużym zainteresowaniem, tam można przyjść nagrać audiobooka, można nagrać swoją płytę wokalną czy muzyczną. Można nauczyć się obsługi tego sprzętu przy pomocy naszego instruktora. Także samodzielnie można taką płytę zmontować. Trzeba się zapisać, tak, ponieważ liczba osób jest dość duża, która by chciała z tego skorzystać, zespołów, ale też osób prywatnych, które chociażby chcą głosowo nagrać swoje teksty, które kiedyś napisali, a teraz mają taką potrzebę, żeby je uwiecznić w ten sposób.
1: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Balcar, dyrektor Ostrowskiej Biblioteki. W studiu Komeda można też digitalizować stare nagrania z płyt CD czy kaset VHS. Kolejne udane starty kaliskich kolarzy. W miniony weekend 11-osobowa reprezentacja Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego rywalizowała w ogólnopolskim wyścigu kolarskim w kolarstwie szosowym w Kozie Głowach, jednocześnie kolejnej edycji Pucharu Polski. W rywalizacji juniorów najlepiej spisał się Wojciech Pukowski, który był drugi w jeździe indywidualnej na czas. Tuż za podium uplasowali się Michał Gilicki i Wojciech Borecki. O tych i najbliższych startach powiedział Radiu Centrum Krzysztof Dąbrowski, prezes KTK Kalisz.
4: Wojtka Boreckiego prześladują te czwarte miejsca. Teraz w niedzielę byliśmy na Pucharze Polski w Kozie Głowach, Pińczycach. Wojtek Borecki zajął ze startu wspólnego czwarte miejsce, a Wojtek Pukowski na wjeździe indywidualnej na czas zajął drugie miejsce. Teraz w następny weekend jedziemy z juniorami młodszymi, młodzikami do Tarnowa Podgórnego na Puchar Polski. A następnie już się zaczyna blok mistrza Polski w kolarstwie szosowym na Mazurach.
1: Tydzień temu Kaliski Klub był też gospodarzem wyścigów Wielka Nagroda Kalisza i Gravel Summer Sprint z okazji Święta Miasta. W miniony piątek natomiast podczas uroczystej sesji prezes KTK Kalisz Krzysztof Dąbrowski został uhonorowany odznaką honorową Miasta Kalisza, przyznawaną dla osób szczególnie zasłużonych dla najstarszego miasta w Polsce.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: A przy tej okazji pozdrowienia dla wszystkich rowerzystów, którzy nas teraz słuchają. Niekoniecznie na rowerze, może w domu mają chwilkę czasu na to, żeby sobie posłuchać radia i trochę inaczej spędzić ten wtorkowy wieczór, chociaż pogoda jest zachęcająca. Agnieszka Walczak, bardzo dziękujemy za dzisiejsze serwisy. Jutro lokalnie zaczynamy pierwszym o 7.30.

Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liz Kalisz, ulica Wrocławska 2.

0: kurczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
3: Wieczór z Radiem Centrum, za 17 minut będzie godzina 20. To posłuchajmy sobie jeszcze jednej nowej piosenki. Ariana Grande śpiewa Hate That I Made You Love Me.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: Od jakiegoś czasu to jest wielki hit w Wielkiej Brytanii. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
0: A jutro już środa, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane okresami. Może to zachmurzenie wzrastać do dużego, ale bez obaw, bez deszczu jutro zdaniem synoptyków. Na termometrach nad ranem około 9, może 10 stopni. W ciągu dnia jutro maksymalnie 23. Do tego wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
0: 20.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jest reakcja rządu po informacji o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Odszkodowanie od linii lotniczej za opóźnienie ma być łatwiejsze. Maja Chwalińska nie będzie musiała grać w kwalifikacjach do Wimbledonu. Finalistka Rolanda Garrosa dostała dziką kartę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
5: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
4: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków warszawskiego radnego lekarza Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Mimo braku uprawnień w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad

0: 300 godzin miesięcznie, choć według medialnych doniesień w czasie tych dyżurów miał też prowadzić działalność polityczną i medialną. Możliwe, że latem rozpoczną się rozmowy pokojowe z Rosją, tak twierdzi szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadepul powiedział, że Władimir Putin może być na etapie, w którym poważnie to rozważa. Tymczasem odbudowa uszkodzonego w rosyjskich atakach zabytkowego klasztoru Ławra Peczerska w Kijowie może potrwać około 2 lat, stwierdził tak dyrektor Kijowskiego Muzeum Narodowego. Zabytkowy klasztor, jeden z symboli Ukrainy, stanął w ogniu po rosyjskim ataku rakietowym i dronowym. Odszkodowania za opóźniony lot mają być łatwiejsze do uzyskania. Unia Europejska przyjęła pakiet zmian dotyczący transportu lotniczego, ma być korzystniejszy dla pasażerów. Między innymi uproszczono drogę do rekompensaty za utrudnienia w podróży. Dodano w sumie 30 nowych przepisów. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który zaczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Kto spóźni się z wnioskiem, nie dostanie pieniędzy za czerwiec. Maja Chwalińska dostała dziką kartę, zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team i związek starania o prawo do gry od razu w turnieju głównym zaczęli jeszcze w Paryżu. Polka sensacyjnie dotarła tam do finału Rolanda Garrosa. Ostateczne potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
1: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
0: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. I jeszcze piłkarski mundial. O 21:00 Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i jeszcze na koniec Austria z Jordanią.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A jutro to już chyba 4 ostatnie mecze tej pierwszej rundy w grupach. No i zaczną grać znowu ci, którzy zaczynali kilka dni temu. Teraz 4 minuty po godzinie 20. Mariusz Bazela, witam serdecznie i zapraszam na wieczorną część naszego dzisiejszego spotkania. Zaczniemy od godzinki.pl.

0: Bryska, a wcześniej Mezo, Tap, Kasia Wilk oraz Edyta Bartosiewicz. I tak oto początek dzisiejszej godzinki mamy już za sobą, ale będziemy ją za momencik kontynuować. Kult, a także grupa Demono to kolejni artyści, którzy wystąpią tego wieczoru na 106 i 4 FM.
1: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy. Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa, 12:30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Michał Miklas z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag. Warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia dla ciebie.
3: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.

I tak się kiedyś stało i tak się kiedyś wydarzyło, że ta wersja naiwnych pytań zespołu Jam stała się popularniejsza niż ta pierwotna studyjna, nagrana akustycznie wtedy, kiedy panowała moda na nagrywanie bez prądu, unplugged. No i właśnie wówczas powstała ta wersja. Naiwne pytania, Ryszard Riddle, grupa Jam. 22 minuty pozostały do 21. Jeszcze godzinka.pl przez 22 minuty.

kiedy rozmawiam z różnymi osobami o twórczości grupy Manam, no to każdy wśród tych najbardziej ulubionych piosenek wymienia ten utwór, Luciola. Manam w dzisiejszej godzince.pl. Dla nas najbliższe minuty Andrzej Piaseczny. Będzie fragmencik jeszcze nagrania grupy Loka na przekór i to będzie w dzisiejszej godzince.pl wszystko.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Środa pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Okresami to zachmurzenie będzie wzrastało do dużego, ale nie ma mowy o deszczu w prognozach i to jest optymistyczna informacja. Jeszcze lepsza jest taka, że jutro nieco cieplej niż dzisiaj. Na termometrach nawet 23 stopnie i z każdym dniem coraz cieplej.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 21.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na dworcu kolejowym. Jutro paliwo lekko zdrożeje, ale w dłuższej perspektywie będzie taniej. Na wakacje Polacy przeznaczają zwykle od 2 do 4 tysięcy złotych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na kolejowym dworcu centralnym w Warszawie. W internecie pojawiły się nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać postronne osoby i weryfikować tożsamość obcokrajowców. Umundurowani mężczyźni mieli plakietki "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie powiązana jest z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ben O'Connor.
5: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobudka z Komendy Stołecznej Policji.
6: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
5: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
4: Kierowcy odczują już jutro pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa, co spowoduje, że maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie jutro o 13 groszy do 6,10 zł. Diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44, a premier zapowiada, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej obniżony będzie VAT na paliwa. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
7: Moim zdaniem rozsądnie jest sądzić, że w horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Natomiast no, to jest historia prawdopodobnie na końcówkę roku, a jeszcze nie na wakacje. To jest oczywiście dużo dobrych wiadomości. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
4: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem.

0: Zrabowane w czasie II wojny światowej skarby wrócą do Polski, m.in. pierścień Jagiellonów i najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu Gaudem Mater Polonia. Artefakty przekazane zostaną jutro w związku z rocznicą podpisanego przez Polskę i Niemcy 35 lat temu traktatu o dobrym sąsiedztwie. Mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
1: Złoty pierścień z diamentem. Taki pierścień miał na palcu lewej ręki w trumnie Zygmunt Stary. Królowa Bona mu go nałożyła. W moim przekonaniu warto rozmawiać, dlatego że strona niemiecka też jest związana uregulowaniami prawnymi, które nie pozwalają tak oddać tych przedmiotów.
0: Złoty pierścień Jagiellonów ma trafić do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Od 2 do 4 tysięcy złotych, tyle najczęściej zarezerwowaliśmy sobie na wakacyjny urlop, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie i polskie morze. Wakacyjny wyjazd planuje 2/3 ankietowanych. Do Bangkoku poleciały za to polskie siatkarki, ale to nie urlop, a drugi turniej Ligi Narodów. Zaczyna się jutro. Biało-czerwone zagrają z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Naszą drużynę wzmocni wracająca do składu Magdalena Stysiak. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 21, wieczór dobrze nastrojony do 23, a po 23 jeszcze dzisiaj Paweł Sarnał i Rokowym Krokiem. Tak przedstawiają się nasze plany na najbliższe godziny. Jak słychać, okno uchylone, ryk silników na ulicy, a w telewizorach pewnie mecz. Przypomnijmy, Francja gra z Senegalem.

Była okazja dzisiaj przypomnieć ten numer sprzed lat, Terra Titanic, to był Peter Schilling. Wieczór dobrze nastrojony, jest 17 minut po godzinie 21. Delta Goodrem teraz.

Tak, takie spotkania są również możliwe coraz częściej, nawet Elvis Presley i Michael Bublé, czyli amerykańsko-kanadyjska produkcja i wykonanie, tak to właśnie wybrzmiało, Fever, 25 minut po godzinie 21, no to spójrzmy na to, co dzieje się w meczu Francja-Senegal, bez bramek po 22 minutach.

In the Air Tonight, Phil Collins, wieczór dobrze nastrojony w Radio Centrum. Oczywiście wrócimy po serwisie do muzyki. Natomiast jeszcze przed serwisem pojawi się Seal i Future Love Paradise. Jeśli chodzi o mecz Francja-Senegal, no to właściwie tak jakoś przeczuwałem, że łatwo Francuzom nie będzie po pierwszych 45 minutach plus nawodnienie. Doliczone 6 minut przez głównego arbitra. Bezbramkowo mistrzowie świata remisują z Senegalem. Druga połowa, no, zapowiada się fascynująco.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Nie będziemy mogli narzekać na środową aurę. Zdaniem synoptyków czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane. Będą momenty, kiedy tych chmur będzie więcej na niebie, ale padać nie będzie. Natomiast na termometrach jutro ujrzymy przyjemne 22, może 23 stopnie. Jest to zapowiedź tego, co kroczy w naszym kierunku. Kolejne dni już o wiele, wiele cieplejsze. Po prostu idą upały.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 22.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Minister obrony ma przygotować warunki dla stałego pobytu w Polsce żołnierzy USA. Prawie każdy Polak martwi się o swoje zdrowie, większość zaniedbuje ruch. Karawan stwarzał śmiertelne zagrożenie na drodze. Policja zatrzymała jego nietrzeźwego kierowcę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd dał ministrowi obrony zielone światło. Ma przygotować warunki dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. To bardzo dobry ruch, mówi premier Donald Tusk.
5: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
4: Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski usłyszał ostatnio prezydent Karol Nawrocki. W weekend był w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach prezydenta USA Donalda Trumpa. W kręgosłupie boli, w kolanie strzyka i serce jakoś szybko bije. 9 na 10 Polaków martwi się o stan swojego zdrowia. Jak wynika z badania Multilife, 40% z nas często odczuwa z tego powodu stres, mówi doktor nauk o zdrowiu Agata Olearczyk.
6: 43% chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne. To pokazuje, że ludzie chcą działać, ale często potrzebują prostego pierwszego kroku. Więcej ruchu, lepszej regeneracji, zdrowszych nawyków albo kontaktu ze specjalistą.
4: Badanie mówi też, że ponad 70% dorosłych Polaków zaniedbuje aktywność fizyczną. Wielka inwestycja Kanadyjczyków w Polsce, firma Lumina Metals, zainwestuje ponad 20 miliardów złotych w województwie lubuskim. Poinformował o tym premier. Jak podkreślił, to duża inwestycja w wydobycie miedzi na kilkadziesiąt lat. Lumina Metal zadebiutowała też na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. 2000 kilometrów dróg lokalnych ma być wyremontowanych lub zbudowanych. Takie są założenia tegorocznej edycji rządowego programu rozwoju dróg. Pieniądze trafią do małych gmin, m.in. do gminy Trzcianne na Podlasiu. Jak mówi pani

0: Wójt Ewa Piekutowska, bez programu, który pod różnymi nazwami istnieje od kilkunastu lat, samorządy remontowałyby znacznie mniej.
1: Dla nas, jako samorządowców, to jest ogromny zastrzyk finansowy. Dla naszych mieszkańców to jest komfort i bezpieczeństwo.
0: Na program budowy lokalnych dróg budżet państwa przeznaczy blisko 3 miliardy złotych. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-letni mężczyzna po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek, zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
2: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
0: Pojazd został namierzony i zatrzymano kierowcę. Karawan odebrał inny trzeźwy, pracownik firmy pogrzebowej, a jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Year of the Cat to Al Stewart na początek kolejnej godziny z Radiem Centrum. Dzisiaj we wtorek nasze muzyczne cudowności już czekają. Blood, Sweat and Tears, pojawi się również Peter Gabriel oraz Snowy White. To są najbliższe minuty z nami.

0: Kropla wieczności.
1: Uczucie tonięcia. Pamiętasz tę historię? Uczniowie płyną łodzią po wzburzonym Morzu Galilejskim, zastanawiając się, czy przeżyją. To była długa, straszna noc. Ale tuż przed świtem Jezus przychodzi po wodzie, a Piotr, nie mogę uwierzyć, że to robi, Piotr wychodzi z łodzi i idzie do Jezusa. Zadziwiające. Jak się okazuje, prawdopodobnie nie taki zły wybór. Zastanów się. Co jest bezpieczniejsze? Siedzieć w tonącej łodzi, czy wyjść w środek burzy z Jezusem? A gdy tylko wychodzi z łodzi, Piotr zdaje sobie sprawę, co robi. Odrywa wzrok od Jezusa i skupia się na burzy. I plum, idzie na dno. Myślę, że wszyscy czasem tak robimy. Ale Jezus natychmiast go łapie i wyciąga na powierzchnię. I o to właśnie chodzi, nieprawdaż? Tak właśnie robi Jezus.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Gary Moore we własnej osobie. Na zegarze 22:36 zajrzyjmy na Mundial. Francja prowadzi z Senegalem 1-0 strzelcem gola Kylian Mbappé. U nas teraz Cliff Richard.

muzyczne plany były o wiele bogatsze na dziś, no ale musimy niektóre z nich przełożyć na kolejne wieczory. To był Jimmy Nail, Lost, za 5 minut, godzina 23. Serwis Kraj Świat, a po nim oczywiście Paweł Sarnał rokowym krokiem. Będzie również kilka słów na temat jutrzejszej pogody. Raczej trudno jej cokolwiek zarzucić. Może trochę mogłoby być mniej chmur, no ale wszyscy mówią dookoła o tym, że idą upały. Jutro u nas jeszcze przyjemnie, ale za 2-3 dni upał będzie naprawdę nieznośny, chociaż z drugiej strony czekamy na poprawę pogody, by przypominała tę letnią, już właściwie wakacyjną.

0: I jeszcze mundialowa migawka. Francuzi znaleźli jednak sposób na Senegal i pod koniec drugiej części spotkania, już w doliczonym czasie gry, prowadzą 2-0 i tutaj już chyba mecz pod pełną kontrolą. Nic się raczej złego aktualnym wicemistrzom świata nie powinno zdarzyć. A jednak jest 2-1. No dobrze. Będziemy o meczach rozprawiać, o tych dzisiejszych i tych, które w nocy będziemy rozprawiać nad ranem. Teraz kilka słów o tym, co czeka nas w pogodzie.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
0: To już będzie ładny czerwcowy dzień, co prawda zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Okresami mogą pojawić się jakieś większe chmury, ale bez ryzyka opadów deszczu. To jest dobra informacja. Nad ranem około 9-10 stopni, w ciągu dnia już maksymalnie do 22, może nawet do 23.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Minister obrony ma przygotować warunki dla stałego pobytu w Polsce żołnierzy USA. Prawie każdy Polak martwi się o swoje zdrowie, większość zaniedbuje ruch. Karawan stwarzał śmiertelne zagrożenie na drodze. Policja zatrzymała jego nietrzeźwego kierowcę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd dał ministrowi obrony zielone światło. Ma przygotować warunki dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. To bardzo dobry ruch, mówi premier Donald Tusk.
4: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
3: Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski usłyszał ostatnio prezydent Karol Nawrocki. W weekend był w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach prezydenta USA Donalda Trumpa. W kręgosłupie boli, w kolanie strzyka i serce jakoś szybko bije. 9 na 10 Polaków martwi się o stan swojego zdrowia. Jak wynika z badania Multilife, 40% z nas często odczuwa z tego powodu stres, mówi doktor nauk o zdrowiu Agata Olearczyk.
5: 43% chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne. To pokazuje, że ludzie chcą działać, ale często potrzebują prostego pierwszego kroku. Więcej ruchu, lepszej regeneracji, zdrowszych nawyków albo kontaktu ze specjalistą.
3: Badanie mówi też, że ponad 70% dorosłych Polaków zaniedbuje aktywność fizyczną. Wielka inwestycja Kanadyjczyków w Polsce, firma Lumina Metals, zainwestuje ponad 20 miliardów złotych w województwie lubuskim. Poinformował o tym premier. Jak podkreślił, to duża inwestycja w wydobycie miedzi na kilkadziesiąt lat. Lumina Metal zadebiutowała też na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. 2000 kilometrów dróg lokalnych ma być wyremontowanych lub zbudowanych. Takie są założenia tegorocznej edycji rządowego programu rozwoju dróg. Pieniądze trafią do małych gmin, m.in. do gminy Trzcianne na Podlasiu. Jak mówi pani wójt Ewa Piekutowska, bez

0: programu, który pod różnymi nazwami istnieje od kilkunastu lat, samorządy remontowałyby znacznie mniej.
1: Dla nas, jako samorządowców, to jest ogromny zastrzyk finansowy. Dla naszych mieszkańców to jest komfort i bezpieczeństwo.
0: Na program budowy lokalnych dróg budżet państwa przeznaczy blisko 3 miliardy złotych. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-letni mężczyzna po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek, zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
2: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
0: Pojazd został namierzony i zatrzymano kierowcę. Karawan odebrał inny trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej, a jego pijanemu koledze grozi grzywna. 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Jestem Maciek Sarnał.
5: Jestem Stasiu Sarnał.
6: Zapraszamy na program naszego tatusia.
3: Rokowym krokiem, czyli Hard and Heavy. Metalowa audycja autorska Rokowym krokiem.

To był Thunder and Lightning. Hello, kochani metale. Hello, Screaming Eagles. Hello, Kino and Dogstar. Oj, ludzie, coś się dzieje na tym świecie. Zapewne słyszeliście, że jakiś inżynier z Sudanu w Belfaście próbował odciąć głowę Irlandczykowi. Szok! Oczywiście typa załatwili strzałem łopatą w łeb. No i nie trzeba było długo czekać, aby chłopaki z Ulster postanowili wziąć sprawy we własne ręce. Wiadomo, doświadczeni w walce z niesprawiedliwością społeczną, no znacie zapewne Ira, co? Od razu uderzyli, zrobili to pięknie, sami wykurzają inżynierów z Irlandii, po prostu wywalają z zastępczych domów, nie czekają na siermiężny rząd, który nic niestety nie potrafi. Mają po prostu już dosyć tych inżynierów z czarnego lądu i tego bezprawia. Wszyscy zresztą mamy tego dosyć, a Irlandczycy tak właśnie reagują. Powstana to organizacja New Republican Movement, czyli Nowy Ruch Republikański. No i brawo! Jestem z wami, ludzie, kocham was, Irlandczycy. I takim wojownikiem był też kiedyś Gary Moore, geniusz gitary. Też Irlandczyk. Okej. No ale to tyle nerwów, bo nie pojedziemy z audycją, a będzie się dzisiaj działo. Na początek nasi pierwsi bohaterowie załoga Screaming Eagles właśnie z Belfastu w Irlandii. Ich krążek zatytułowany High Class Rock and Roll. Lecimy z kawałkiem Public Enemy i Packing a Fool.

Tak jest, mamy power, mamy riff, mamy wszystko. Kochani, pamiętajcie tą nazwę, Screaming Eagles, czyli 101st Airborne Division, jedna z najbardziej legendarnych jednostek Armii Stanów Zjednoczonych, znana na całym świecie jako Screaming Eagles. Powstała podczas II wojny światowej, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii, m.in. podczas lądowania w Normandii i bitwy o Bastogne. Oczywiście dotyczy to II wojny światowej, natomiast dzisiaj 101. Dywizja Powietrzno-Desantowa to nowoczesna formacja szybkiego reagowania specjalizująca się w operacjach powietrzno-szturmowych. Symbol orła na naszywkach żołnierzy jest znakiem odwagi, poświęcenia i niezłomnego ducha, który od dekad inspiruje kolejne pokolenia wojskowych i cywilów. Jeśli zaś chodzi o muzę właśnie załogi Screaming Eagles, to załoga została założona w 2012 roku w Belfaście, która zakochana była w starym dobrym rock'n'rollu spod znaku AC/DC i kultywuje te dźwięki na swoich wydawnictwach. Właśnie 2 tygodnie temu w moje ręce wpadł ich 3. krążek zatytułowany High Class Rock'n'Roll. Jest to mega rock'n'rollowa jazda, która spodoba się zarówno fanom australijskiego grania, którzy kochają AC/DC, Airborne i Roadstatu, jak i wszystkim fanom hard and heavy muzy. Tutaj jest to wszystko, co kochamy najbardziej, ludzie. Strzał prosto między oczy. Zresztą przekonajcie się o tym sami. Lecimy z dwurury. Na początek 45, a następnie Rebel i Czadu, ludzie.

Tak grają Irlandczycy, kochani. Krążek High Class Rock and Roll wydany w 2023 roku, to już 3 lata. No pardon, że dopiero dzisiaj wam wypuszczam ten ich pierwszy album. No niestety, pandemia, kochani, im pokrzyżowała plany, zmuszając ich do rozstania się, zanim się ponownie zjednoczyli, ale teraz do nas wrócili pod czujnym okiem Willa May, który wyprodukował ten krążek, i nigdy nie brzmieli tak doskonale. Te 10 utworów, które dzisiaj dla was wybrzmią, to Screaming Eagles robiący to, co potrafią najlepiej. Oni grają prawdziwą rock'n'rollową muzę. Kochani, jak wiecie, Irlandia Północna wydała na świat wiele wspaniałych zespołów, od Rory'ego, Gallaghera, po Therapy, no i The Answer, a Screaming Eagles to kolejny dodatek do tej listy, a Sam Long, High Class Rock'n'Roll, to po prostu brzmienie, które pokazuje, że załoga kocha to, co robi. Ta płyta to zbiór piosenek, które warczą i ryczą jak rock'n'rollowa bestia. Wiadomo, jak wielu innych, ich pęd zwolnił podczas pandemii, niestety. Jednak zanim to nastąpiło, wkroczyli na scenę ze swoim debiutanckim albumem From the Flames, pozwalając takim utworom jak All the Way i Vampire pokazać ich nieustającą energię i odrobinę nonszalancji. Zdobywając uznanie ze swoją muzykę i występy na żywo, wydali swój drugi album Stand Up and Be Counted. I ten album, który pokazał ich inną stronę muzyki, jak podkreślił nam właśnie utwór Bow Down to the Blues, właśnie wtedy był taki odcień bluesowy ich muzyki. Ta muzyka miała więcej głębi, no i kilka takich bluesowych elementów pokazują, że ten zespół ma o wiele więcej do zaoferowania. No wtedy też jako bonus do tego drugiego krążka wydali Live at Boomfest, aby dać wszystkim znać, jak dobrze brzmią na żywo. No i było, kochani, cacy. Ale ten krążek, trzeci krążek, High Class Rock and Roll, pokazuje nam ich jako prawdziwych rockersów, którzy powinni grać swoje sztuki na stadionach całego świata. No i to słychać i to czuć, ludzie. Kochani, Better Days, a później Heart on Stone i Packing a Fool.

Tak jest, Screaming Eagles powrócili i dali nam konkretnego kopa. Chris Fry, wokal, Adrian McAllenen, gitara, Ryan Lilly, bass i Kyle Cruikshank, perkusja. I jak mówią, po rozłące poczuliśmy się odświeżeni i pełni energii. Pojawiło się kilka pomysłów na nowe piosenki i mieliśmy głód ponownego wspólnego nagrania. No i tak się to odbyło. Zaczęli nagrywać nową muzykę ze znanym producentem Guillermo Willem Mają, a Ryan Lilly, basman załogi, powiedział: to była niesamowita ekscytacja związana z tym, jak mogliśmy przenieść naszą nową kolekcję pomysłów na jej genezę do obserwowania, jak przekształca się w świetny rock'n'rollowy album z Willem Usteru. Siedzieliśmy w bunkrach każdego dnia przez 2 tygodnie. Bawiliśmy się mnóstwem gitar, wzmacniaczy i dźwięków i obserwowaliśmy, jak wszystko się składa w całość. Tak, kochani, a rezultatem jest właśnie ten album High Class Rock and Roll, który dzisiaj wam wypuszczam. Chłopaki grają bez zbędnych udziwnień i trików, to jest najważniejsze. Nauczyli się kilku nowych rzeczy podczas takich tras koncertowych i supportowania zespołów jak Buckcherry i Slash and Miles Kennedy and the Conspirators, a to pomogło im dopracować to niesamowicie imponujące brzmienie. A jest naprawdę potężne, głośne i ma w sobie coś, co gwarantuje dobrą zabawę. No i jeszcze na koniec tego pierwszego setu dodam: ludzie, którzy twierdzą, że rok umarł, nie słyszeli zespołów takich jak Screaming Eagles. Po prostu ci goście żyją, oddychają i krwawią rokiem. Słychać to na całym tym albumie i na wszystkich poprzednich. To jest rock and roll z najwyższej półki, kochani, który ma w sobie nonszalancję i buntowniczą naturę, ale gwarantuje dobrą zabawę dla ucha. Może i powstawał długo, ale warto było czekać. Więc wciśnijmy play i cieszmy się rock'n'rollem z najwyższej półki. No i właśnie teraz zapraszam was do tej mega zabawy przy wtórze tych rewelacyjnych nutek, które ujrzały światło dzienne 6 października 2023 roku. To jak? Lecimy z koksem. A polecą w kolejności Crybaby, później tytułowy High Class Rock'n'Roll, następnie Burn It Down i na koniec Hot Stuff. To jak? Lecimy na maksa.

o gorąco, załoga Screaming Eagles i płytka High Class Rock and Roll. Yeah. A teraz, kochani, załoga Dogstar, uwielbianego przez miliony ludzi Keanu Reevesa i ich krążek All In Now. To jak? Lecimy z tytułowym numerem, kochani. Czadu.

No jest moc, a Kinu pokazuje, że potrafi nieźle przyłożyć na swoim basie. Cóż, kochani, załoga Dogstar powstała w 1991 roku w Los Angeles, Kalifornia. Jego aktualni członkowie to bębniarz Robert Milhouse, basista Keanu Reeves i gitarzysta i wokalista Brett Domrose, który wcześniej grał na basie w załodze The Nuns, a który dołączył do załogi w 1994 roku i zastąpił Grega Millera, który śpiewał w załodze od początku, czyli od 1991 roku. Ich pierwszy long ukazał się w 1996 roku za sprawą Zoo Entertainment i nazywał się Our Little Visionary. Następny miał premierę w 2000 roku i nazywał się Happy Ending. W 2002 roku załoga rozpadła się, ale nadal spotykała się na jam sessions, ostatecznie znawiając pisanie piosenek. Ich reaktywacja została ogłoszona w 2022 roku, a ich trzeci album, zatytułowany Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, ukazał się w 2023 roku za sprawą Dillon Street Records. To ja, kochani, Siren i załoga Dogstar.

jej załogi. Gdy obaj panowie zaprzyjaźnili się, zaczęli razem muzycznie improwizować, a w 1992 roku dołączył do nich Greg Miller, który został pierwszym gitarzystą prowadzącym i wokalistą załogi. Reeves powiedział wtedy, że jedno wydarzenie pociągnęło za sobą kolejne w historii zespołu. Mówi Reeves: wiesz, zaczynaliśmy w garażu, a potem zaczęliśmy pisać piosenki, no a potem pomyśleliśmy sobie, chodźmy je zagrać, a potem jedziemy w trasę. No i już graliśmy. No i kochani, mamy ich nowe dzieło zatytułowane All In Now, które ukazało się 29 maja bieżącego roku. Jest po prostu milutko. Zresztą sami to ocencie. Ja wypuszczę wam jeszcze Exalted i na koniec fragment kawałka Wink. To jak? By Metale, by Screaming Ingles, by Dogstar, by Kienu, Muzo, leć!